to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

puszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: tak jak dziś w bulwarancie wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda.

jest sobota.

powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w serce.

0: 이제
1: 아나나스코
2: Radio Pogoda. Zawsze w słonecznym nastroju.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedz

0: Łagodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, w poniedziałek zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Zaczynają się kolejne ekshumacje Polaków zamordowanych na Wołyniu. Utrudnienia na kolejach śląskich z powodu remontu będą objazdy. Specjalna grupa interwencyjna zaczyna monitorować niedźwiedzie w Bieszczadach.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
1: Dorota Wardecka, dzień dobry. Dziś na Wołyniu rozpoczną się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Prace potrwają niecały miesiąc. Pierwsze mogiły odnaleziono wiosną. Wiceminister kultury Marek Krawczyk mówi, że to jeden z wielu podobnych projektów prowadzonych obecnie na Ukrainie.
3: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
1: Jednym z nich są Późniki, gdzie ekshumacje na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
4: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
1: Wiceminister kultury Marek Krawczyk zapowiedział, że jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w Uglach. Spór na linii Kijów-Warszawa tak szybko nie zniknie, prognozuje szef Sejmowej Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal.
5: Będzie mijał czas, strona ukraińska będzie w tych interpretacjach, już szczególnie po wojnie, myślę, pojawią się uczeni, którzy popatrzą na to trochę mniej z takiej pozycji narodowej, bardziej z pozycji takiej uniwersalnej, ale też trzeba mieć cierpliwość, napięcia z czasem wokół pewnych spraw będą malały.
1: Poseł brał udział we wczorajszych uroczystościach tzw. Krwawej Niedzieli. 83 lata temu ukraińscy nacjonaliści zaatakowali ponad 100 polskich wsi. Przez dwa najbliższe dni mieszkańcy północno-wschodnich regionów mogą zauważyć większy ruch żołnierzy oraz pojazdów wojskowych również na drogach publicznych. To planowe szkolenie wydzielonych oddziałów uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów i niepublikowanie w internecie zdjęć przedstawiających ruchy wojsk. Pasażerów kolei śląskich czekają utrudnienia. W Rudzie Śląskiej budowany jest wiadukt i z tego powodu ruch pociągów z Rudy do Zabrza zostanie wstrzymany. Pociągi pojadą objazdami, uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza, a to wydłuży czas przejazdu. Zmiany w rozkładzie jazd wejdą w życie o 20:00, utrudnienia potrwają do końca lipca. A jeszcze w tym miesiącu pracę rozpocznie specjalna grupa interwencyjna do monitorowania niedźwiedzi brunatnych. Ma natychmiastowo reagować na sytuację zagrożenia w Bieszczadach, gdzie zwierzęta zbliżają się do zabudowań. W poznańskim zoo urodziła się żyrafa północna. To najrzadszy gatunek żyraf na świecie. Mała Ewa ma 170 cm wysokości, waży 50 kg, mówi Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
6: Poród odbył się bez komplikacji. Dla Elsie to nie pierwszyzna, świetnie zadbała o dziecko. No i jak do tej pory rozwój małej żyrafki odbywa się, można powiedzieć, podręcznikowo. My z kolei odpukujemy w niemalowane, żeby z Ewą było wszystko w porządku.
1: Na wolności żyje około 7 tysięcy żyraf północnych. To niedużo, są jednymi z najbardziej zagrożonych dużych ssaków na świecie.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Na autostradzie A4 między węzłami Chojnów i Lubiatów na terenie województwa dolnośląskiego samochód osobowy zderzył się z busem. Na szczęście nie ma rannych, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Wprowadzono ruch tylko i wyłącznie pasem prawym. Proszę tam jechać ostrożnie. Także na A4, ale między węzłami Ostropa Kleszczów w Śląskiem samochód osobowy uderzył w bariery. Ruch odbywa się pasem zjazdowym na węźle Kleszczów.

0: Pogoda.
1: Wracają gorące dni. Dziś 27 stopni na zachodzie Polski, podobnie w centrum i na wschodzie. Chłodniej, nad morzem i w górach około 22. Niebo częściowo zachmurzone. Zobaczymy dziś trochę słońca, ale być może też trochę deszczu, raczej przelotnego, choć może być intensywny, na przykład na północnym wschodzie. Możliwe są też burze.

0: lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Dzień dobry, w poniedziałek, dziś już 13 lipca. Jak kłaniam się w pogodnym poranku Radia Pogoda. 4,5 minuty po godzinie 6. Dziś 194 dzień roku, do końca roku 171 dni i 71 do końca lata. Słońce wstało o 4:30, zajdzie 8 minut przed 21:00. Dzień będzie krótszy od najdłuższego o 25 minut, ale proszę Państwa, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Będziemy grać Państwu rock'n'rolle oczywiście przez cały dzień w Radiu Pogoda. Robimy to na co dzień. Ale na początek coś z francuszczyzny. Mireille Mathieu.

Irena Jarocka w pogodnym poranku Radia Pogoda. To, co zdarza się raz. Co się teraz zdarzy, powiem Państwu, co w dzisiejszej porannej prasie. A ten przegląd zaczniemy od Superekspresu. A, jest 6.10. Radio Pogoda i pogodny poranek oczywiście. No więc w Superekspresie poradnik na stronie 8 i 9 na temat rent rodzinnej i wdowiej. Krok po kroku, o co chodzi z tymi dodatkowymi pieniędzmi, przeczytają Państwo w dzisiejszym Superekspresie. O mieszkaniach w Rzeczpospolitej. Około 121,5 tysiąca mieszkań oferowali deweloperzy w Polsce pod koniec czerwca. Już ukończonych prawie 45 tysięcy. Ale jak mówią eksperci portali internetowych zajmujących się nieruchomościami, oferta gotowych, ale niesprzedanych jeszcze mieszkań w największych miastach nigdy nie była tak duża. Jej wzrost to efekt kumulacji budów rozpoczętych w drugiej połowie 2023 roku na fali bezpiecznego kredytu 2%. Co się stało z tym kredytem i dlaczego mieszkania się nie sprzedają, przeczytają Państwo w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Bardzo interesujący artykuł w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Jedziemy sobie na wakacje, pokazujemy tors i płacimy za to 1500 euro. Niemożliwe? A jednak, proszę Państwa, kurorty w Europie dyscyplinują turystów. Ani żar z nieba, ani pilna konieczność zrobienia selfie na Insta nie usprawiedliwi łamania lokalnych przepisów, jakimi coraz więcej turystycznych miejscowości broni się przed najazdem źle wychowanych urlopowiczów. I tak, przed wakacjami, tuż, wioska Varenna nad jeziorem Como uchwaliła grzywnę w wysokości 200 euro dla osobników, którzy chodzą z gołym torsem albo w przypadku pań w samym stroju kąpielowym. W Grecji na słynnej plaży Lalaria na wyspie Skiatos, byłam, widziałam, zabieranie charakterystycznych białych kamieni grozi mandatem w wysokości 1000 euro. Służby celne na lotniskach skrupulatnie przeszukują bagaże podróżnych. Tak, proszę Państwa, nawet kamienia nie można zabrać. Aby zapobiec niszczeniu starożytnych kamieni, w Grecji obowiązuje całkowity zakaz zwiedzania głównych stanowisk archeologicznych w butach na wysokim obcasie. I tutaj też można 500 euro zapłacić mandatu. Gdzie jeszcze i ile? Na przykład Hiszpania mówi nie muzyce z głośników na plażach. No i paleniu papierosów na plażach. Jakie są ograniczenia dla turystów? Dzisiejsza Gazeta Wyborcza i na sam koniec temat z dzisiejszego faktu. Ja myślałam, że już nie ma sezonu ogórkowego. Naprawdę, już myślałam, że nie ma takich informacji tak zwanych koperkowych, tak się mówi w języku dziennikarskim, ale są. Na stronie 11 w dzisiejszym fakcie puma straszy w Polanowie. Dzikie zwierzę było widziane, jest widywane. Skąd to zwierzę? Przeczytają Państwo na stronie 11 dzisiejszego faktu, polecam. Wracamy do najpiękniejszych melodii, grupa Breakout.

Grupa Pod Budą w pogodnym poranku Radia Pogoda o niedalekiej, ale jednak przeszłości. Przy niedzieli zabawa, a dzisiaj poniedziałek, jak się Państwu wstaje, 22 444 40 04, może Państwo urlop zaczynają właśnie dzisiaj. To byśmy pozazdrościli, by ktoś chciał się pochwalić, dokąd się wybiera. Będę miała jedną propozycję, jeżeli ktoś o Warszawę chce zahaczyć w trakcie swojego urlopu, dlatego że w sobotę odwiedziłam super miejsce, a to wszystko Państwu powiem. Ale najpierw Państwo do mnie. 22 444 40 04. Jak się wstaje? Bo za chwilę będzie się wstawało przy Bonnie M.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak,
2: tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej i to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Została ostatnia reklama.
13: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: pozdrawiam, Wiola z Gdańska.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy pani Wiolu, jak ja panią rozumiem. I to tak, no przez radio niby nie można, ale ja przytulam panią na pocieszenie, naprawdę. I nie wiem, może to będzie jakieś pocieszenie, że jak pani z Gdańska, to po pracy, jak pani czas znajdzie już po urlopie, to można się na plażę wybrać i chociaż trochę może poczuć się jak na wakacjach jeszcze przez chwilę. Może nie jak w Szczawnicy, ale zawsze. I bursztynu można nazbierać wciąż jeszcze dużo. O takich rekordach bursztynowych jeszcze będziemy dzisiaj mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda, bo padły. O i tak. A jak tam u państwa? 22 444 4004. Bo u nas Krystyna Konarska, 6.30.

0: Bugs Peace w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 24 minuty będzie 7, dzisiaj 13, to już prawie połowa miesiąca. A jak prawie połowa, to już za chwilę końcówka, a na koniec miesiąca przypominamy wielka nagroda i wielkie rozwiązanie naszej pogodnej krzyżówki, którą rozwiązujemy właściwie wszyscy w zespół w Radiu Pogoda codziennie po godzinie 8 i dzisiaj też tak będzie i nagrody dostają Państwo codziennie, ale największa będzie ta miesięczna. Proszę sobie wejść na stronę www.radiopogoda.pl, wyświetlić krzyżówkę, uzupełniać jeszcze puste miejsca, z których wyłoni się pod koniec miesiąca takie pionowe hasło. Niektórzy z Państwa już próbują. Odpowiedni adres do przysyłania takich wiadomości to poranek@radiopogoda.pl, a wśród tych miesięcznych nagród, przypomnę, niecałe 2 tygodnie, bo to będzie pod koniec lipca. To będą karty, parasolka, koszulka na 11 urodziny Radia Pogoda i jeszcze bidon na wodę. Jakże wszystko potrzebne latem.
1: Radio Pogoda.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Reklama.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM.
1: Radio Pogoda.
2: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: Roman Gerczak o wakacyjnej miłości, która trochę się najwyraźniej przedłużyła. Zabrałaś mi lato, przebój z 1974 roku, do dzisiaj słuchany z ogromną przyjemnością. Za 14 minut będzie siódma, słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. No i dzwonią Państwo do radia z odpowiedzią na pytanie, jak się wstaje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wstaje mi się zupełnie dobrze w poniedziałek. I to jest paradoks, bo jestem na emeryturze i zawsze myślałem, na emeryturze się wyśpię, a jak miałem wstać do pracy, to było trudno. Byłem wtedy sową. A teraz jestem szkowronek i właśnie na emeryturze mógłbym spać do 11, a bardzo chętnie wstaję rano, słucham waszej muzyki. Wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego. A no właśnie, to jest taka prawidłowość życia. Pan nie oszuka, proszę pana. Powiem panu więcej. Jak patrzę na mojego tatę, to będzie się pogłębiać. Mój tatuś osobisty, nawet zły jest, jak jest zima i jest ciemno rano, bo nie ma co robić, bo i tak się budzi. Także lubi, jak jest lato, bo przynajmniej można się przejść o 4 nad ranem. Świat jest wtedy taki spokojny. A i taki nasz po prostu. Pozdrawiam serdecznie. Dionne Warwick.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty, no właściwie 3,5 nawet będzie godzina 7. Po godzinie 7 zajrzymy do kalendarza. Porozmawiamy też o tym, co się działo w ostatnim czasie nad morzem. No właśnie, a propos nadmorskich klimatów i wakacyjnych w ogóle klimatów, wracają upały, o tym będzie mowa w wiadomościach Radia Pogoda. No w Polsce to tak normalnie koło 30, ale na zachodzie i na południu Europy powyżej 40. Gdzie dokładnie? Proszę posłuchać.
1: Radio Pogoda.

0: Edycja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
10: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po siódmej między innymi relacja z pomidorków. Moich osobistych, balkonowych, bo Państwu to obiecałam jeszcze w piątek. A teraz najważniejsze wiadomości.
11: USA zaatakowały Iran, w odwecie Teheran zaatakował amerykańskie bazy. Dziś ruszają ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Upały nadchodzą do Włoch w tym tygodniu. Będzie powyżej 40 stopni.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
11: Dorota Werdycka. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zakończyło już ataki, a jak tłumaczy, przeprowadziło je po to, by ograniczyć zdolność Iranu do atakowania zagranicznych statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Dowództwo USA informuje, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe, drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne oraz jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Według irańskich mediów w wyniku amerykańskiego strzału zginęła co najmniej jedna osoba. Dziś na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu rozpoczną się kolejne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni dokonanych w 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 600 Polaków. Marcin Starzec.
12: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zaznaczył, że współpraca przy poszukiwaniu i godnym pochówku ofiar ma służyć budowaniu porozumienia między narodami. Rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
13: I dzięki temu pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
12: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
11: Do prawie 4,5 tysiąca wzrósł bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Rannych jest 16,5 tysiąca, a zaginionych według niektórych źródeł może być nawet 30 tysięcy osób. Przeszło 17 tysięcy straciło dach nad głową. Panamerykańska Organizacja Zdrowia alarmuje, że trwa kryzys sanitarny, są ograniczenia w dostępie do wody pitnej i szczepień, a obozy przejściowe dla poszkodowanych są przepełnione. Do 13 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru w Los Gallardos w prowincji Almeria w południowo-wschodniej południowej Hiszpanii. Pożar, który najprawdopodobniej wybuchł w czwartek od zerwanej linii energetycznej, został opanowany dzięki poprawie sytuacji 600 osób. Z około 1500 ewakuowanych mogło wrócić do swoich domów. Pożar strawił około 7000 hektarów lasu. Powyżej 40 stopni mają pokazać termometry we Włoszech. W tym tygodniu takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym, a najwyższe temperatury prognozowane na ten tydzień są w centrum i na południu, w tym również na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej ma być 42-43 stopnie. W Polsce na razie deszczowe chmury i burze, ale temperatura będzie rosnąć.
8: Od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
11: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, a ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Jannik Sinner z piątym wielkoszumowym triumfem włoski lider rankingu tenisistów obronił wywalczony przed rokiem tytuł w Wimbledonie. W finale po ciężkim i wyrównanym meczu pokonał triumfatora French Open rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa. Wygrał z Niemcem 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Polskie siatkarki nie awansowały do finałowego turnieju Ligi Narodów. W ostatnim meczu w Osace biało-czerwone prowadziły już z Japonkami 2-0, ale ostatecznie przegrały 2-3 i to gospodynie turnieju zagrają Final Eight w Macau. Polki, które trzy ostatnie edycje kończyły na trzecim miejscu, zostały sklasyfikowane na dziewiątej pozycji.

0: część regionów wraca wysoka temperatura. Dziś 27 stopni na zachodzie, podobnie w centrum i we wschodniej Polsce, chłodniej nad morzem i w górach około 22 stopni. Będą chmury, w tym również deszczowe, miejscami może nawet zagrzmieć, na przykład na północnym wschodzie.
1: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: 5 minut po godzinie 7:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, Asia Kruk. Dziś poniedziałek, 13 lipca. Dziś 194 dzień roku, do końca roku 171 dni, a do końca lata 71. Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Właściwie to wszystko jest rock'n'rollem, jakby to zagrać w odpowiednim tempie, tak sobie myślę. No to teraz w takim... w takim tempie, żebyś za bardzo sobie rękawów nie wyrywać. No umówmy się, proszę Państwa, jest dopiero po 7:00. Urszula Sipińska z Piotrem Fikielem, to był Świat, a za chwilę Sonny i Cher, I Got You Baby, a tu już bliżej rock'n'rolla będzie.

Sonny i Cher, I Got You Baby, rok 1967. Przypominamy, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, a to jest poniedziałek, 13 lipca. 12 minut po godzinie 7 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Kto obchodzi imieniny? Andrzej, Eugeniusz, Henryk, Justyna i Małgorzata. Wszystkim solenizantom życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego i zaglądamy do kalendarza, bo tutaj wielce ciekawe daty historyczne. W 1882 roku w Warszawie uruchomiono pierwszą sieć telefoniczną. W tym samym czasie uruchomiono też sieci telefoniczne w Moskwie, Odessie, Petersburgu i Rydze, co jest ważne o tyle, że Warszawa wtedy była pod rosyjskim zaborem i po prostu inwestycje poszerzono o nasze piękne miasto. Co ciekawe, inwestycję telefoniczną w tych wszystkich miastach dla Rosjan realizowali Amerykanie, a konkretnie firma Bell. Tych pierwszych numerów w Warszawie było około 300 na 380 tysięcy mieszkańców w ówczesnym czasie. To może i nie jest dużo, no ale jednak inwestycja była i od tego czasu są telefony właśnie w Warszawie. W 1942 roku urodził się Harrison Ford, jeden z moich ulubionych aktorów i cenię go o tyle, że dopiero po 30 rozpoczął tak naprawdę swoją karierę aktorską. No, wystąpił w Amerykańskim Graffiti, ale to nie jest w Europie przynajmniej zbyt znany film, no ale w 1977 roku, kiedy miał 35 lat, zagrał Hanna Solo i w Gwiezdnych Wojnach, no i tak zaczęła się ta ogromna kariera. 84 lata dzisiaj ma. Wszystkiego najlepszego. I wracamy jeszcze wcześniej w historię. W 1924 roku urodziła się wielka gwiazda Radia Pogoda, Maria Koterbska. Zaśpiewała 1500 piosenek, wyobrażają to sobie Państwo. Wylansowała naprawdę mnóstwo przebojów. Rzuciła w studia farmaceutyczne, żeby śpiewać. Nawet wiadomo, kiedy zaśpiewała pierwszy raz na scenie. To było w 1948 roku, znaczy 47 na 48 w noc sylwestrową. Co ważne, nie chciała mieszkać w Warszawie, nie chciała mieć nic wspólnego z tutejszym artystycznym światem. Za każdym razem wracała do swojego ukochanego miasta Bielska Białej i bardzo to szanujemy. Maria Koterbska, Augustowskie noce, jeden z wielu, wielu, wielu, wielu przebojów tej doskonałej artystki teraz w Radiu Pogoda, 14 minut po 7.

0: 19 minut po 7 to pogodny poranek w Radiu Pogoda, a bo Państwo pytają, skąd ja tyle wiem o telefonach w Warszawie, to ja już mówię i przy okazji polecam. Jakby Państwo się wybierali do Warszawy podczas swoich wakacyjnych wojaży, proszę zajrzeć na rynek Starego Miasta i tam w kilku przepięknie odrestaurowanych kamienicach na ścianie północnej, na ścianie północnej mieści się Muzeum Warszawy. I tam się można o Warszawie dowiedzieć wszystkiego, o ludności Warszawy, o zabudowaniach, jak to przed wojną, jak to po wojnie. Przepięknie zachowane, stare, kilkusetletnie stropy można znaleźć w tych kamienicach. I spotkałam się tam z przesympatycznym przyjęciem przez pracowników, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Arcyciekawe jest to, co Państwo opowiadają, co Państwo wiedzą i co jest prezentowane w Muzeum Warszawy. I można tam wejść na samą górę i nabrać zupełnie nowej warszawskiej perspektywy, bo sobie popatrzeć przez takie lufciki, przez takie okienka, które normalnie takie jakby nadbudówki na kamieniczkach na Starym Mieście, no to właśnie z takiej nadbudówki można z góry w tym Muzeum Warszawy popatrzeć. Naprawdę bardzo gorąco polecam, jeśli Państwo będą w rynku, a przecież chodzi się po Starówce, to proszę tam koniecznie zajrzeć. Wracamy do najpiękniejszych melodii już za moment. Violetta Villas zaśpiewa Dla Ciebie, miły.
1: Radio

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Autopromocja.
2: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak to byśmy za wojnę przedłużyli, no.
4: No hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
2: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
2: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
9: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
10: Bo w Media Ekspert.
12: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Została ostatnia reklama.
17: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Reklama.

0: to piękne. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 27 minut będzie godzina 8. Przyznałam się w piątek, że staram się, usiłuję uprawiać pomidory na balkonie. Wszystko sobie, proszę Państwa, obliczyłam, bo było w związku z tym wiele pytań. Mam 4 krzaki w doniczce. Jeden jakoś nie działa, same liście są, ale na pozostałych jest aż 7 gałązek, które wykazują pewne objawy rozwoju. Czyli pojawiło się na nim pączki, oprócz liści takie pączki, że być może będą z tego kwiatki, jeszcze kwiatki nierozkwitnięte. U Państwa to zupełnie inaczej wygląda, o czym Państwo też informują telefonicznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pani Asienko, ja też mam pomidorki na swoim balkoniku, tarasiku. Mam 3 doniczki, 3 odmiany różne. Jest pins czarny, niski czerwony i żółty. I powiem Pani, że w zeszłym tygodniu zebrałam 6 już czerwonych, dorodnych pomidorków koktajlowych z krzaczka o nazwie niski czerwony.
0: Pięknie.
1: Ale oprócz tego jest jeszcze multum kwiatuszków na tym krzaczku. Już widziałam, że żółty zaczyna dojrzewać, tylko ten pins tak troszeczkę się opóźnia, ale to pewnie dlatego, żeby został na koniec i żeby mogła się delektować jego smakiem. Trzymam kciuk za Pani hodowlę. Pozdrawiam serdecznie. Ula.
0: Bardzo serdecznie dziękuję Pani Urszule. No cóż, przyjmuję to z godnością i proszę o jeszcze. Proszę się chwalić, jak tam u Państwa hodowle pomidorów i nie tylko. Pani powiedziała niski czerwony. Moje też chyba czerwone i koktajlowe, ale na pewno nie niskie, bo wszystkie krzaki mają jakieś 1,50 m. Nie wiem, czy to urośnie jeszcze, czy nie. Nie znam się na tym zupełnie. 22 444 4004 o pomidorach i uprawach balkonowych w ogóle. Porozmawiajmy sobie. Proszę się chwalić.

tercet egzotyczny. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda i za chwileczkę wrócimy do najpiękniejszych melodii. Jadę do ciebie tramwajem, zaśpiewa Zbigniew Kurtycz. Będą też inne najpiękniejsze melodie, do których naprawdę, proszę państwa, dobrze się wstaje. Mimo że dzisiaj poniedziałek i gdzieniegdzie jeszcze pada, to takie... No taki mamy lipiec, normalny lipiec w Polsce na razie. Ale będzie coraz cieplej, o czym też informujemy w wiadomościach i w naszych prognozach pogody. Więc proszę zostać z Radiem Pogoda. Radio.

0: media expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
12: Została ostatnia reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Wiosenny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 8. Mówiłam Państwu zaraz po godzinie 7 o tym, że byłam w sobotę w Muzeum Warszawy. Bardzo miłe przyjęcie, super atrakcyjne wystawy i naprawdę każdemu polecam. I ten widok z najwyższego piętra. Proszę koniecznie tam zahaczyć. Można wjechać windą, nie trzeba wspinać się po schodach, ale warto, bo są przepiękne. Na sufity też proszę zwrócić uwagę. No ale Państwo mają też coś do dodania, tak a propos od siebie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Straseczna z życzeniami miłego dnia dla słuchaczy Radia Pogoda i prowadzącej. I Pani Asiu, ja chciałem uzupełnić Pani informację o Muzeum Warszawy.
0: Tak.
1: Otóż w najbliższy weekend będzie Święto Starówki.
0: Tak.
1: I tam dopiero będzie poza Muzeum Warszawy jeszcze wiele, wiele atrakcji.
0: Jasne.
1: W tym rejonie. Zapraszam wszystkich na Święto Starówki do Warszawy. Pozdrawiam raz jeszcze.
0: Pozdrawiam, panie Andrzeju. Super, że pan o tym powiedział. 73. urodziny Starówki akurat właśnie w ten weekend, który nadchodzi. A poza tym, to ja jeszcze dodam do tego coś, co pan dodaje. Muzeum Warszawy obchodzi 90. urodziny i to też tak przy okazji będzie hucznie obchodzone przy okazji urodzin Starówki. Proszę się nie uśmiechać pod wąsem, że 73. urodziny Starówki to Starówka warszawska. Sami Państwo wiedzą, jaka była kolej dziejów. No trzeba było odbudować i dobrze, że to się stało. Jest pięknie. Alibabki i Rosołek teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Rosołek to był i Alibabki z 77 roku, ale dzisiaj poniedziałek, więc wiadomo, że nie będzie rosołku, tylko już pomidorowa z wczorajszego rosołku, prawda, proszę Państwa? Taka jest naturalna kolej rzeczy. A propos wiktuałów różnych, o pomidorkach, które mi jeszcze nie rozkwitły, opowiadałam swoich balkonowych. Dzień dobry.
1: Witam Cię, Pani Asiu. Nie lepiej było posiać sobie w doniczce pietruszki. To jest na pewno zawsze wyrośnie. Ja to zrobiłam. Dziękuję, pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
0: Pozdrawiam Pani Ewo, mam pietruszkę i lubczyk nawet i to rzeczywiście zawsze rośnie, ale do pomidorków mi jednak mimo wszystko wrócimy na pewno po godzinie 8:00. No za chwilę będą wiadomości, no a po nich pogodna krzyżówka Radia Pogoda, fajne nagrody czekają. Prezentem dla Państwa jest butelka na wodę z filtrem Radia Pogoda, no a do zdobycia za rozwiązanie zagadki w tym tygodniu parasolka Radia Pogoda, śliczna biała, 22 444 4004. Proszę do nas zatelefonować i na automatycznej sekretarce proszę zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie.
2: Autopromocja.
3: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
13: Citroen.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: W końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
18: Bo w Media
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Paryski Walczyk i Wiesława Drojecka, później Krzysztof Krawczyk, To co dał nam świat i jeszcze przed pogodną krzyżówką. Takie najpiękniejsze melodie się pojawią, a teraz wiadomości.
13: Ceny ropy znów pójdą w górę po niespokojnej nocy na linii USA-Iran. Drożeje chemia gospodarcza, tanieją tłuszcze. To czerwcowy koszyk zakupowy. Wojskowe szkolenia dziś i jutro w północno-wschodniej Polsce.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
13: Dorota Werdecka. To była niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojska uderzyły w dziesiątki celów w Iranie. Do ataków wykorzystano samoloty bojowe, ale także po raz pierwszy jednorazowe drony morskie. W odwecie Iran atakuje amerykańskie bazy w Jordanii, Kuwejcie oraz Bahrajnie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
20: Władze w Waszyngtonie i Teheranie wzajemnie oskarżają się o złamanie ustaleń dotyczących żeglugi w cieśninie Ormus. Stany zaatakowały cele w Iranie. Iran odpowiada atakami na amerykańskie bazy w regionie. Amerykańską operację wspiera premier Izraela Benjamin Netanyahu. W Iranie w obliczu ataków doszło do kolejnych prorządowych protestów. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy, że cieśnina Ormuz jest zamknięta do odwołania. Jednak amerykańskie dowództwo przekonuje, że Iran nie sprawuje nad nią kontroli. A to oznacza jedno. Ropa na światowych rynkach znów zdrożeje.
13: Chemia gospodarcza podrożała najbardziej o 6%. Najmocniej potaniało masło i inne tłuszcze o prawie 15%. To dane za czerwiec. W zeszłym miesiącu cały koszyk zakupowy podrożał o ponad 2,5% w stosunku do poprzedniego roku. Co jeszcze podrożało w tym koszyku poza chemią gospodarczą? O ponad 5% pieczywo, a także słodycze i desery, środki higieny osobistej oraz ryby. Spadki cen widać przede wszystkim w tłuszczach. Nieznacznie potaniał nabiał. Dziś jutro w północno-wschodniej Polsce odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych. Dowództwo operacyjne podkreśla, że to regularny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego. W związku z tym można będzie zaobserwować w tych rejonach przemieszczających się żołnierzy i pojazdy wojskowe, również na drogach publicznych. Dowództwo operacyjne apeluje o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. 18% firm w Polsce planuje zatrudnić nowych pracowników. Wśród nich co czwarta rozważa rekrutację kandydatów z zagranicy. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. Personel Service mówi Monika Banyś-Bator.
21: W ostatnich tygodniach pojawiają się pytania o możliwy odpływ pracowników z Ukrainy i przedsiębiorcy mają tak naprawdę już teraz na to odpowiedź, dlatego że coraz częściej sięgają po pracowników z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej.
13: Najbardziej otwarte na obcokrajowców są firmy zajmujące się transportem i logistyką, a także produkcją, budownictwem i handlem. Za odpoczynek płacimy zdrowiem. Jak wynika z najnowszego badania, zwyczaje urlopowe Polaków dla ponad połowy z nas okres przedurlopowy wiąże się ze skrajnym wycieńczeniem i stresem, opowiada Wiktoria Pienkosz.
22: 42% osób bierze nadgodziny, aby zapewnić sobie czyste sumienie na urlopie. Jeszcze bardziej niepokojący syndrom dotyka 21% ankietowanych, którzy przed wakacjami zawsze pracują dwa razy ciężej, co kończy się fizycznym odchorowaniem pierwszych dni wolnego.
13: Po powrocie 34% badanych doświadcza post-holiday blues i potrzebuje tygodnia na adaptację w pracy.

0: Pogoda.
1: Poniedziałek w wielu miejscach z deszczowymi chmurami, choć ma się też przejaśniać, a burz spodziewamy się m.in. na północnym wschodzie. Na termometrach od około 22 stopni nad morzem i w górach do 27 na zachodzie, w centrum i we wschodnich regionach.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 4,5 po 8, Asia Kruk, dzień dobry. Dziś poniedziałek, 13 dzień lipca. Słońce wstało o 4:30, zajdzie 8 minut przed godziną 21. Dzień potrwa 16 godzin i 22 minuty i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 25 minut. Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Jak Państwo zamierzają świętować? No bo przecież można. A u nas Paryski Walczyk i Wiesława Drojecka. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę pogodna krzyżówka.

0: Monsieur Dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dam.
1: Radio Pogoda.

0: Pięknie. Krzysztof Krawczyk. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
0: Kłaniamy się pani Iwono.
2: Dzień dobry pani Asiu, pozdrawiam panią i całe radio.
0: Dziękujemy bardzo i ja osobiście najbardziej. Pani przed urlopem, po urlopie, a może w trakcie?
2: Przed urlopem.
0: I kiedy?
2: W sierpniu.
0: Świetnie. I dokąd się pani wybiera?
2: Jeszcze nie wiem, pani Asiu.
0: O, się pani zdaje na żywioł.
2: Tak jest.
0: Bardzo dobrze. Tak trzeba żyć. Oczywiście. Na pewno będzie pięknie, dlatego że liczy się towarzystwo. Nawet gdyby tylko własne. Jest najfajniejsze. Przynajmniej się człowiek nie pokłóci, prawda? No właśnie.
2: Tak jest.
0: Dobrze, że pani przed urlopem i zdąży dojść na pewno pocztą. Mam dla pani butelkę na wodę z filtrem. Taką Radia Pogoda.
2: Super.
0: Bardzo ładna. Dobra pojemność. 0,7 się przyda na pewno. No, ale będzie też parasolka Radia Pogoda. Dobra i na deszcz, i na słońce. Z tym na słońce ja sprawdzałam na swoich wakacjach. Serio, siedziałam na plaży pod parasolem Radia Pogoda i wszyscy mi zazdrościli, bo byli bez parasoli i musieli się
2: liczyć. Liczę na to, że ją otrzymam.
0: No, otrzyma ją pani, jeżeli pani rozwiąże dzisiejszą zagadkę, ale pozwoli pani, pani Iwonko, że się zwrócę teraz do wszystkich tych słuchaczy Radia Pogoda, którzy rozwiązują graficzny diagram wydrukowany ze strony radiopogoda.pl. Jeśli pani też, to proszę mieć na uwadze wiersz, czyli linijkę numer 12. Numer 12, proszę państwa.
2: Tak.
0: Proszę tam zaznaczać sobie, bo powrotów nie będzie. I teraz dla pani ważna informacja. Hasło będzie na 5 liter. Zanim podam kategorię, to panią uczulę jeszcze, że na odpowiedź będzie 10 sekund. No więc kategoria piosenkarka, a zagadka brzmi: grecka dziewczyna z plakatu Radia Pogoda.
2: Eleni.
0: No pewnie. Ktoś się nie zna. Gratuluję bardzo serdecznie pani Iwonko. Zdobywa pani komplet nagród. No i fajnie będzie.
2: Bardzo się cieszę.
0: Na wakacjach i nie tylko, na pewno się przydadzą.
2: Dziękuję, pozdrawiam raz jeszcze.
0: To my dziękujemy pani Iwonko, że pani chce być z nami od samego rana, słuchać sobie najpiękniejszych melodii, brać udział w naszych zabawach, no i po prostu cieszyć się życiem. Ściskam mocno i przypomnę raz jeszcze, to było hasło numer 12 na 5 liter, kategoria piosenkarka, grecka dziewczyna z plakatu Radia Pogoda, to Eleni, proszę sobie wpisać i jak tam się już wyłania to pionowe hasło, to można spróbować je przysłać do nas na adres poranek@radiopogoda.pl. Rozwiązanie pod koniec miesiąca, wyłonienie zwycięzcy i obsypanie go nagrodami, to właśnie planujemy. A ponieważ dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, to musiało nastąpić to, co nastąpi.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Zdzisława Sośnicka w pogodnym poranku Radia Pogoda. Mieczysław Fok będzie za chwilę w kalendarzu. Jest taki dzień, a później Julio Iglesias i Manuela z 74 roku. Ale proszę Państwa, dzisiaj nowe otwarcie. Jeżeli ktoś chce zdobyć 2000 zł na wymarzone w czasy, to proszę wystartować w naszej zabawie Fundusz Wczasów Pogodowych. Nasi słuchacze tak robią i wygrywają.
1: I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Wczasów Pogodowych. Gratuluję.
2: Brawo, gratuluję również.
1: Czy już wiadomo, na jakie wakacyjne cele wyda pani tę nagrodę?
2: Nie mam pojęcia, muszę skonsultować to z moim mężem.
1: I słusznie, ale pieniądze przydadzą się i to jest ważne. A pani Eli, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym finale.
2: Ja również
1: finale.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pani
2: bardzo
1: Elu, dziękuję. Bez pani ten finał nie mógłby się odbyć. Także w ramach podziękowania za udział w zabawie przesyłam pani zestaw upominków od Radia Pogoda.
2: Bardzo mi miło.
0: Bo w Radiu Pogoda jest tak, że wszyscy dostają prezenty, a niektórzy dostają pieniądze. W każdy piątek 2000 zł w Funduszu Wczasów Pogodowych. No ale gramy codziennie, dzisiaj także. Proszę zgłosić się do zabawy przez stronę www.radiopogoda.pl. No i oczywiście powodzenia. A jak ktoś zdobędzie te 2000, to proszę zaszaleć, bo to takie nadprogramowe pieniądze. Ekstra. 22 minuty po 8:00.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Reklama.

taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

zrobi się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: Julio Iglesias, Manuela. A to piękne imię. I piękna piosenka z 1974 roku, za 27.09. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i wracamy do balkonowych pomidorów, którymi się pochwaliłam. Już powtarzam, 4 krzaki, jeden, no nic, właściwie tylko ozdobny, pozostały 3 bardzo wysokie i łącznie na tych 3 7 gałązek z zalążkami takimi, jeszcze nie pomidorów, jeszcze nie, jeszcze nawet kwiatków nie ma, ale pączki są, więc mam nadzieję, że jak teraz będzie cieplej i trochę bardziej słonecznie, to one zakwitną, a potem bardzo szybko urosną i będą plony. A jak to wygląda u Państwa? No lepiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Radio Pogoda. Dzień dobry, Pani Asiu. Od razu też muszę się pochwalić. Również mam na balkonie 4 krzaczki pomidorów, tylko że ja już mam pomidorki. I naliczyłam wczoraj chyba 32, a jeszcze jest kilka kwiatków, więc myślę, że jeszcze będzie więcej. No, są takiej wielkości od 20 groszy do prawie złotówki, więc zieloniutkie, piękne. Uwielbiam na nie patrzeć, jak rosną. Pierwszy raz w życiu popełniłam to, że zasadziłam pomidorki. I z ciekawością ogromną obserwuję i dbam o nie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pracowników Radia Pogody. Buziaczki Pani Asiu, Ewa z Gdańska.
0: Buziaczki Pani Ewo, bardzo serdecznie dziękuję. A niektórzy to mają szczęście. Przysłowiowy ołówek w ziemię wsadzą i im drzewo wyrośnie. No, ja to niestety się napodlewam, nazasilam, z miłością do nich mówię, więc mam nadzieję, że z miłością też się mi odpłacą i będę mogła jeść pomidorki.

0: Danuta Rin i Bogdan Czyżewski na Deptaku, 10 tysięcy kroków i wszystko będzie dobrze. Kolejna wakacyjna piosenka w Radiu Pogoda. Związana z wakacjami jest też nasza zabawa Pogodna Krzyżówka. W związku z tym Państwo mają pytania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pięknie Radio Pogoda, szczególnie Panią Asię. Pozdrawiam wszystkich. Mam taką sprawę, chciałabym się dowiedzieć jeszcze raz, żeby Pani Asia powtórzyła adres do wysłania hasła Krzyżówki. Coś nie mogę sobie znaleźć, czy to jest na maila, czy to jest na SMS-a. Jeśli można, bardzo proszę o odpowiedź.
0: Proszę bardzo, oczywiście. Nie, u nas na SMS-a to nie. Na maila, proszę Pani, na maila. I jest to w tym artykule o Pogodnej Krzyżówce w Radiu Pogoda na stronie radiopogoda.pl. Tam w ostatnim akapicie jest napisane, że jak Państwo się domyślają już hasła tego pionowego, to proszę je przysłać na maila poranek@radiopogoda.pl. Kto to zrobi pierwszy prawidłowo, otrzyma specjalny zestaw upominków wakacyjnych. Maile już przychodzą, ale nie mogę Państwu powiedzieć, czy już zostało trafione to hasło, czy nie. Już by Państwo sobie odpuścili, ale proszę sobie nie odpuszczać. Pod koniec miesiąca okaże się, kto wygrywa całą pulę nagród właśnie tych miesięcznych z Pogodnej Krzyżówki, a kolejny jej odcinek jutro po 8:00.
2: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
16: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
17: Oj, lubię, Barbara. A co?
16: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
17: O, i to lubię najbardziej.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, iść w stronę słońca i 2 plus 1 przed momentem. 6 minut i będzie godzina 9. Zaczęło się tak, że pochwaliłam się, że w sobotę byłam w Muzeum Warszawy na rynku Starego Miasta. Pięknie, polecam bardzo gorąco. Później pan Andrzej dołożył od siebie, że przecież główne obchody to będą dopiero w ten weekend, który nadchodzi. Aha, bo 90. urodziny ma Muzeum Warszawy, że prawdziwe obchody będą w ten weekend, który dopiero nadchodzi, bo jeszcze będą przecież 73. urodziny Starówki, czyli Starego Miasta w Warszawie i będzie mnóstwo imprez, to już wiem, kto tam się pojawi. Dzień dobry.
1: Jestem rodowitym warszawiakiem i dopiero teraz dowiedziałem się, że Starówka ma 73 lata. Mhm. No i okazuje się, że to jest ta jubilatka tak samo jak ja. Mhm. Ja też mam 73 lata. No i w tej chwili już na pewno na zawsze będę pamiętał, ile Starówka ma lat.
0: Tak.
1: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam całą redakcję. Mirek z Warszawy.
0: Panie Mirku, bardzo się cieszę, że się mogliśmy do czegoś przydać. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. No i myślę, że będzie pan w najbliższy weekend świętował i swoje urodziny, i urodziny warszawskiej Starówki. Polecamy gorąco, a już za chwilę najważniejsze wiadomości w Radiu Pogoda o parach młodych, które wyruszają w podróż poślubną. I czego od tej podróży poślubnej oczekują? A to ciekawe wyniki badań. Proszę posłuchać za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: wcale nie.
1: To bez miłości wart jest świat, to tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez...
2: Reklama.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
6: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Reklama.
14: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jak zbierać bursztyny, żeby nazbierać? No, dużo, dużo. Będę o tym mówić po godzinie 9 w Radiu Pogoda. Będzie z mojej strony tylko teoria, bo praktyki mam niewiele. No, ale jednak jest się czym chwalić po ostatnich sztormach. A teraz wiadomości.
15: Nie wycofamy się z decyzji dotyczących kominów płacowych, mówi minister zdrowia. Na Wołyniu ruszają dziś kolejne ekshumacje zamordowanych Polaków. Pożar w Hiszpanii został opanowany.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
15: Dorota Wardecka. Z decyzji dotyczących tzw. kominów płacowych na pewno się nie wycofamy, zapowiada w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i broni proponowanej maksymalnej stawki dla lekarzy na poziomie 240 zł za godzinę. Na podpis prezydenta czeka natomiast ustawa umożliwiająca zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
17: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
18: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
17: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
19: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
20: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
17: Mówi Jarosław Sellin z PiSu, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce.
15: Dziś na Wołyniu rozpoczynają się ekshumacje w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. W 1944 roku oddziały ONUPA zamordowały tam ponad 600 Polaków. Prace potrwają do 7 sierpnia. W Późnikach ekshumacje na razie zakończono, a badania genetyczne pozwoliły ofiarom odzyskać tożsamość, mówi Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
21: Możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy.
15: Jeszcze w tym roku Polska podejmie kolejne próby odnalezienia masowych grobów w ugłach. Armia USA zaatakowała dziesiątki celów w Iranie. Amerykańskie dowództwo centralne przekazało, że zniszczyło irańskie wojskowe systemy obrony powietrznej, przybrzeżne stacje radarowe, instalacje rakietowe i drony oraz małe łodzie. Armia USA po raz pierwszy wykorzystała myśliwce, okręty wojenne, a także jednorazowe drony uderzeniowe. W odwecie Teheran uderzył w bazy USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie. Udało się ugasić jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii, w Andaluzji, w prowincji Almeria. Zginęło 13 osób, to głównie obywatele Belgii i Wielkiej Brytanii. Trwa poszukiwanie zaginionych, a szef władz Andaluzji Juan Manuel Moreno ogłosił, że sytuacja została opanowana.
0: Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami.
15: Dziś do Almerii ma przyjechać premier Hiszpanii. Luksus i intymność, tego oczekują nowożeńcy od podróży poślubnej. Sky.pl zwraca uwagę, że dla młodych par coraz większe znaczenie ma atmosfera i chęć przeżycia czegoś wyjątkowego, na przykład wypoczynek w prywatnym bungalowie nad oceanem, mówi Katarzyna Houghton.
1: Widzimy, że tradycyjny model podróży poślubnej oparty na klasycznych resortach i powtarzalnych scenariuszach ustępuje miejsca bardziej spersonalizowanym, butikowym i często luksusowym formom wyjazdu.
15: Wśród propozycji dla nowożeńców są m.in. Madeira, Santorini i Karaiby.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają 4 najlepsze drużyny tego rankingu. Jutro Francja zmierzy się z Hiszpanią, a w środę Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Holender Mathieu van der Poel wygrał 9 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Finiszował najszybciej z 4-osobowej ucieczki, którą do samego końca gonił peleton, ale zabrakło mu 6 sekund. Na czele klasyfikacji bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Dziś pierwszy dzień przerwy w wyścigu, który zakończy się za 2 tygodnie w Paryżu.
16: Pogoda.
15: Dziś w większości regionów na przemian słońce i chmury. Z chmur może przelotnie padać słaby deszcz, miejscami zagrzmi, przede wszystkim na północnym wschodzie. Na termometrach od 22 stopni nad morzem i w górach do 27 na zachodzie, w centrum i we wschodnich regionach.
16: Lato w Radiu Pogoda.
23: Lato, lato, lato czeka.
14: Dzień doberek, 9:05, Asia Kruk, kłaniam się. Dzisiaj poniedziałek, 13 lipca i jest to Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. A także imieniny u Andrzeja, Eugeniusza, Henryka, Justyny i Małgorzaty. Życzymy wszystkiego o najlepszego, a u niektórych pierwszy dzień urlopu chyba?
24: A ja życzę wszystkim słuchaczom Radia Pogoda, tym, którzy właśnie dzisiaj zaczynają urlop, wszystkiego najlepszego, przepięknej pogody, pogody ducha, pogody radia i przede wszystkim uśmiechu i dużo pozytywnej energii. Odpoczywajmy i ładujmy akumulatory. Wszystkiego dobrego.
14: Tak jest i tak będzie. I życzę wszystkiego najlepszego i pogodę radio można wziąć z sobą wszędzie na wakacje w aplikacji do słuchania Radia Pogoda, która działa i odbiera wszędzie tam, zupełnie za darmożkę, gdzie Państwo mają dostęp do internetu. Więc gorąco zapraszamy i polecamy się. Wiktor Zetwarski, Srebrne Wesele.
25: Kwiaciarni wybiorę najdroższy mi kwiat, rodzince niedzielę umilę.

0: Tango iść.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 9. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Ja tu odbieram telefony w sprawie balkonowych pomidorków i nie tylko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani Asiu, Alfreda z Warszawy. Ja też posadziłam krzaczek pomidorów i dopiero jakieś pierwsze kwiatki mi rosną, ale na poprawę nastroju kupiłam sobie w PGR-ze dwa nisko rosnące krzaczki pomidorów, które są pełne zielonych owoców i one spokojnie, powoli mi dojrzewają. I mogę się cieszyć pomidorkami i cierpliwie czekać, aż mój krzaczek zaowocuje. Pozdrawiam.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam. A to dobry jest pomysł, rzeczywiście. Zresztą mówią, że jak się taką kwitnącą, dorodną roślinę postawi koło takiej, której się trochę nie chce może, albo taka troszkę zaniedbana, to ta jakby dostosuje się do tej lepszej, czyli po prostu się szybciej rozwinie. Tak twierdzą naukowcy, że to właśnie tak działa. Ja tylko mam jedno pytanie. Gdzie jest PGR z pomidorami? Pomyślałam, że PGR-ów to już dawno nie ma. Ale może jest to jakaś zaszłość i nazwa tradycyjna. 22 444 4004 do upraw balkonowych. No, być może będziemy jeszcze wracać, bo ja mam coś w rękawie, coś w zanadrzu. Jeszcze mam dla Państwa informacje, może się Państwo uśmieją. Ale to już nie dzisiaj. Teraz Zbigniew Wodecki, zacznij od Bacha, później będzie Elvis Presley. Dzisiaj przypominam Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. 14 po 9.

0: Absolut. Ja.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: serce w moich snach.
1: Karin Stanek w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 9.30. Powiało bardzo mocno w ubiegłym tygodniu. Relacjonowaliśmy to także na antenie Radia Pogoda. Był sztorm u nas na wschodzie.

wschodnim wybrzeżu, Zatoka Gdańska. No a po sztormie, w ostatni weekend, mnóstwo ludzi wyległo i na Mierzeję Wiślaną i na Półwysep Helski, żeby pozbierać sobie bursztyny. I proszę Państwa, rekord zebrany na Mierzei Wiślanej w tym rejonie przekopu Mierzei Wiślanej, 8,5 kg bursztynu jedna osoba zebrała, proszę sobie wyobrazić. To jest coś niesamowitego. Mam przed sobą zdjęcie tych zbiorów. No przepiękne te bursztyny. Niektóre to takie wielkie jak pięść dziecka. No i oczywiście mniejsze. Przyznam szczerze, że raz zbierałam bursztyn z osobą, która się na tym zna. No i tak zbierałyśmy. To było pod koniec kwietnia tego roku w Sobieszewie w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej. No i tak zbierałyśmy ze 3 godziny. Ja zebrałam taką niewielką garstkę takich drobinek dosłownie. No i po tych 3 godzinach ta koleżanka powiedziała mi: ale wiesz, Asia, bursztyn to się generalnie nocą zbiera. Trzeba iść z latarką, bo bursztyn nocą świeci. Nie miałam o tym zielonego pojęcia, ale następnym razem, jak się wybiorę, no to właśnie z latarką, taką czołówką, jakąś dobrą, i może nocą większe zbiory uda się pozyskać. Ale po tym sztormie, no proszę jeszcze zbierać, bo to będzie oddawać może jeszcze ten bursztyn przez tydzień, a nawet 2 tygodnie. Tak twierdzą znawcy. Miłych zbiorów.

0: No jest moc w tej najpiękniejszej melodii, wiadomo. Za chwilę wracamy do piosenek. Rena Rolska zaśpiewa na francuskiej. Za 21 minut będzie godzina 10. Państwo to mi wszystko wyjaśnią. Oczywiście, że jest PGR w Warszawie, znaczy sklep pod takim szyldem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jeszcze raz.
1: Informuję panią Asię, że sklep ogrodniczy PGR-u, gdzie można kupić krzaczki z pomidorkami, mieści się przy ulicy Świętego Wincentego, zaraz za cmentarzem Brudnowskim. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Sprawdziłam sobie w internecie. Nie tylko sklep, tam cały folwark. I konno można pojeździć, i kury pogłaskać. Fantastycznie, bardzo serdecznie dziękuję. No to już umówione, na pewno kiedyś odwiedzę ten przybytek. A zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, tak jak obiecałam.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
1: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 10, prawie za 9, 10. Śniadanie zjedzone. Dzień dobry, Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry, tak.
0: A rogaliki były?
1: Nie.
0: No dobrze. A co będzie dla słuchaczy Radia Pogoda?
1: Słyszałem, Asieńko, że masz kłopoty ze swoimi pomidorkami.
0: Ja nie mam żadnych kłopotów. Ja po prostu przeprowadzam z słuchaczami analizę porównawczą i no moje są...
1: opóźnione, powiedzmy tak. Sobie szczerze, no opóźnione.
0: Troszkę
1: nadrobią,
0: tak.
1: Mówię ci, nadrobią. I powiedziałaby ci to też pani, która prowadzi szpital dla roślin, o którym opowiem po 10.
0: Ale numer szpital dla roślin, to urocze. Proszę słuchać, proszę państwa. No i oczywiście Fundusz Czasów Pogodowych, czyli
1: oczywiście
0: nowe rozdanie w naszej zabawie, w której państwo zdobywają 2000 zł. Spore pieniądze w każdy piątek na wymarzone wakacje. Proszę zostać z Radiem Pogoda, najpiękniejszymi melodiami i Piotrem Sforakowskim po 10. Ja
1: zapraszam.
0: Dziękuję bardzo. Jutro się słyszymy od 6 rano. Asia Kruk, pa!

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Kaufland jest fresh!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Została ostatnia reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama.
11: Nasze dzisiejsze spotkanie przy najpiękniejszych melodiach na lato zaczniemy zabawą na okrągło, czyli piosenką Rock Around the Clock Billa Haley'a i jego Comet, po czym usłyszymy Beatlemania Story Ireny Jarockiej. A teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
12: Skomplikowana operacja po wypadku w Raciborskim Aquaparku. Zarzuty dla dwóch influencerów, których filmy oglądają dzieci. Nadchodzi ocieplenie, upały już nawiedzają Włochy.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
12: Dorota Werdycka. Po poważnym wypadku w akwaparku przeszedł skomplikowaną operację. 15-letni pacjent, który doznał urazu kręgosłupa w Raciborzu, jest już po operacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarze przeprowadzili operację kilkanaście dni po wypadku, stosując mało inwazyjną metodę polegającą na wprowadzeniu implantów przez niewielkie nacięcia skóry bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Do wypadku doszło na koniec czerwca w dniu otwarcia akwaparku w Raciborzu. Policja nie dostała innych zgłoszeń mogących wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem zjeżdżalni. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty influencerom w związku z podejrzeniem stosowania agresywnych praktyk reklamowych wobec dzieci. Postępowania dotyczą twórców internetowych prowadzących kanały poświęcone grom komputerowym, m.in. Voyant Games oraz Palion Games. Twórcy kierują swoje treści głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a oprócz działalności internetowej prowadzą sklepy z artykułami szkolnymi, odzieżą, kolorowankami, komiksami i napojami, których reklama była wplatana w emisję. Według UOKiK-u sposób promocji może naruszać przepisy chroniące najmłodszych konsumentów. Opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, na razie nie odpuszczą, za to rosnąć będzie temperatura i niewykluczone, że koniec tygodnia przyniesie falę upałów. Pogoda będzie się stopniowo poprawiać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
13: Taki większy przełom szykuje się od środy. No w zachodniej części kraju to temperatury będą się zbliżały do około 29, nawet 30 stopni, natomiast od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
12: Miejscami ociepleniu będą towarzyszyć burze z gradem. A naprawdę ciepło zrobi się już w tym tygodniu we Włoszech. Termometry mają pokazać powyżej 40 stopni. Takie upały przyniesie antycyklon afrykański. Miastem, w którym fala gorąca będzie szczególnie dotkliwa, jest Rzym. Najwyższe temperatury prognozowane są na cały tydzień w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii oraz na Sardynii. Na tej ostatniej termometry mają pokazać 42-43 stopnie. Jannik Sinner po raz drugi z rzędu i Linda Noskowa po raz pierwszy w karierze to triumfatorzy tegorocznego Wimbledonu, turniej, który stał na wysokim poziomie, ale nie był udany dla polskich tenisistów Michał Waszkiewicz.
0: Finał Wimbledonu stał na bardzo wysokim poziomie. Lider rankingu z nowym wiceliderem stworzyli świetne widowisko, ale ostatecznie Jannik Sinner pokonał w czterech setach Aleksandra Zwieriewa. Poświęciłem naprawdę wiele godzin i cieszę się, że to się opłaciło. Sinner obronił wywalczony przed rokiem tytuł i sięgnął po piąte wielkoszymowe trofeum. Zwieriew grał świetnie, ale to nie wystarczyło. Wiadomo, że chciałbym wznieść w górę to trofeum. On był jednak ode mnie lepszy i wygrał zasłużenie. W finale kobiecego turnieju Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Czeszki awansowały na najwyższe w karierze odpowiednio 7. i 6. miejsce.
12: Obie wyprzedziły Igę Świątek, która spadła na 8. pozycję.
10: Pogoda.
12: Dziś sporo chmur z większymi przejaśnieniami, a w drugiej części dnia głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie większe rozpogodzenia. Miejscami może przelotnie padać deszcz, na termometrach od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, około 25 w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie.
10: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
8: Lato, lato, lato czeka.
11: Piotr Sworakowski, dzień dobry. 13 lipca w kalendarzu to jest Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, ale także data urodzin jednej z najpopularniejszych piosenkarek polskich, Marii Koterskiej. Uważam, że oba wydarzenia są równie ważne, dlatego zwrócimy dziś uwagę i na piosenki Marii Koterskiej, i na rock'n'rolla. Nasze spotkanie nawet rozpocznie się rock'n'rollem. Rock Around the Clock. Pewnego dnia usłyszałem w radiu i przepadłem. A czy państwo lubią rock'n'rolla?
14: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Państwo z pewnością rozpoznali, że to Jan Wojdak i Wawele zagościli w Radiu Pogoda. Zaraz usłyszymy Sławę Przybylską, a teraz dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą się bawić z Radiem Pogoda w Fundusz Wczasów Pogodowych. To już 10. edycja tej wakacyjnej zabawy, no i mamy już prawie połowę lipca, ale Fundusz Wczasów Pogodowych nawet nie dotarł do 1/3 swojego czasu. Dopiero zaczynamy rozgrywki, które w piątek przyniosą komuś z Państwa 3. nagrodę główną tej zabawy, a więc 2000 zł na wakacyjne wydatki. Jeżeli lubią Państwo najpiękniejsze melodie, warto zajrzeć na naszą stronę radiopogoda.pl, zapisać się do tej edycji Funduszu Wczasów Pogodowych, a kiedy zadzwonię do Państwa, to będzie chwila, żeby wykazać się znajomością ulubionych wykonawców. Dzisiaj około 12:30 to będzie rozgrywka o miejsce w jutrzejszym pojedynku, jutro o miejsca w środowym i tak dalej, aż do piątku, kiedy stawką będzie nagroda główna. Czyli 2000 zł. Takie wsparcie w wakacyjnych wydatkach na pewno pozwoli Państwu na spędzenie urlopu w lepszym nastroju i spokoju finansowym. Także zapraszam do zabawy na stronę radiopogoda.pl.

0: To przebój Gigi Anderson. Za chwilkę kolejne najpiękniejsze melodie na lato, między innymi Skaldów, Dopóki Jesteś. Teraz tylko takie przypomnienie, że rano, chwilkę po 8 w Radiu Pogoda, Państwo rozwiązują pogodną krzyżówkę z Asią Kruk. Trochę haseł już zostało rozwiązanych, ale można próbować rozwiązywać następne. I w tym celu warto słuchać Radia Pogoda, bo za prawidłowe rozwiązania haseł są nagrody. Gwarantowana za samą obecność na antenie w tej zabawie to butelka Radia Pogoda o pojemności 0,7 litra z filtrem na wodę, a ta za odgadnięcie hasła to nasza pogodna parasolka. No i jeśli komuś, kto właśnie bierze udział, nie uda się odgadnąć hasła, Państwo dostają szansę na jego odgadnięcie i zdobycie tej parasolki. Codziennie rano, chwilkę po 8.
1: Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Castora!

0: Za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.

Bardzo interesująca informacja nadeszła niedawno z Wielkiej Brytanii. Dotyczyła otwarcia nowego szpitala, ale jego pacjentami nie są ludzie, tylko rośliny domowe. Jedne są podłączane do kroplówek, inne trafiają na kwarantannę. Wszystkie otrzymują tę samą troskliwą opiekę od właścicielki tego szczególnego szpitala, pani Rosanny Costello, której celem jest pomoc klientów w utrzymaniu przy życiu ich domowych kwiatów. Pani Rosanna, jak mówi, stworzyła to miejsce, bo pamięta, ile miała wątpliwości, czy dobrze postępuje ze swoimi roślinami, mimo że dokładnie wiedziała, co należy robić, żeby nie zaszkodzić swoim roślinkom przy, dajmy na to, przesadzaniu ich do większej doniczki. Wiedziała wszystko, a mimo to z chęcią usłyszałaby jakąś dobrą radę od kogoś, kto się na tym lepiej zna. Dlatego, kiedy właściciele kwiatów przynoszą je do szpitala i opisują swoje kłopoty, służy im nie tylko konsultacją, ale też pomocą w usuwaniu pasożytów, przesadzaniu, przycinaniu. Pani Rosanna zwraca także uwagę na to, że jej klienci często sztywno trzymają się takich zasad, jak powiedzmy podlewanie kwiatków raz w tygodniu. Niepotrzebnie. Lepiej po prostu podnieść doniczkę, jeżeli będzie zbyt lekka, roślinka wymaga podlania. To tylko najprostsza z rad, które dostają jej klienci. Wiem, że Państwo też mają swoje sposoby na utrzymanie swoich roślinek w dobrej formie. Proszę się podzielić z innymi słuchaczami Radia Pogoda takimi prostymi radami, które pozwolą wszystkim zadbać o swoje kwiatki.

0: wspominałem dziś o porannej krzyżówce Radia Pogoda i Państwo mają w związku z nią pytania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, czy mógłby Pan powtórzyć, jakie to hasło było? Bo niestety nie mogłam być dzisiaj przy odbiorniku o 8 i po prostu jestem niepocieszona.
0: Bardzo przepraszam, ale nie mogę tego powiedzieć. Mogę tylko pocieszyć, że strata jednej litery w tym głównym haśle miesięcznym krzyżówki to jeszcze nie tragedia, także trzymam kciuki za ciąg dalszy rozwiązywania krzyżówki, a przy okazji przypominam, że i opis całej zabawy i diagram krzyżówki znajdą Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl.

0: w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Została ostatnia reklama.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Expert wyprzedaż.

0: to promocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku. A teraz...
7: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
1: Została ostatnia reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Reklama.
13: Za chwilkę usłyszymy Marka Grechutę witającego wiosnę, potem lato i kolejne pory roku, po czym Majka Jeżowska zaśpiewa o najpiękniejszej w klasie. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości w Radiu Pogoda.
14: Ceny ropy idą w górę po niespokojnej nocy na Bliskim Wschodzie. Zakupy na urlopie to coraz częściej forma wakacyjnej rozrywki. Puma poszukiwana w lasach na Pomorzu Zachodnim odłowiona.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
14: Dorota Wardecka. Tylko 6 statków, najmniej od 5 tygodni, przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Znaczne ograniczenie liczby jednostek przepływających przez cieśninę to skutek ostatniej eskalacji konfliktu między USA a Iranem. Tomasz Rochowski.
15: Irańczycy twierdzą, że zamknęli cieśninę Ormus. Amerykanie upierają się, że przeprawa jest otwarta. Na sytuację z niepokojem reagują rynki. Po kolejnej wymianie ciosów między Stanami i Iranem ceny ropy poszły do góry o ponad 4%. Swobodny przepływ cieśniną zakładało wstępne porozumienie zawarte prawie miesiąc temu, ale jego przyszłość w związku z eskalacją stoi pod znakiem zapytania. Donald Trump przekazał, że ostatnie ataki Iranu oznaczają koniec porozumienia. Nie wykluczył jednak dalszych rozmów.
14: Specjalistyczna jednostka Straży Pożarnej z dwoma psami tropiącymi skończyła przeszukiwać zawaloną oficynę na terenie liceum imienia Słowackiego w Częstochowie. Nikogo tam nie znaleziono. Zgłoszenie o runięciu oficyny Straż Pożarna dostała wczoraj wieczorem. Budynek był wyłączony z użytkowania i ogrodzony metalowym płotem. Urząd Miasta od kilku lat planuje tu nową inwestycję. Średnio ponad 1000 zł zamierzają przeznaczyć Polacy na zakupy podczas wakacyjnego wyjazdu. Z przygotowanego w tej sprawie raportu wynika, że wakacyjny wyjazd planuje 66% Polaków. I niemal połowa respondentów deklaruje, że nie zmieni tegorocznego budżetu wakacyjnego. Zakupy stają się coraz częściej elementem samego doświadczenia urlopowego. Aż 73% badanych deklaruje, że podczas wakacji odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również jako formę spędzania czasu. Połowa badanych kupuje najczęściej częściej pamiątki, 40% regionalną żywność. Poszukiwana od czwartku puma, którą widziano co najmniej kilkukrotnie w lasach w gminie Polanów na Pomorzu Zachodnim, została złapana i przewieziona do tymczasowego bezpiecznego miejsca. Jeszcze dziś po południu gmina ma podać więcej szczegółów w tej sprawie. Lokalne władze nawiązały współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina, zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt. W akcję zaangażowały się także Lasy Państwowe. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwach Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. Michał Waszkiewicz.
3: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców, mają po 8 goli. O dwa mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham.
14: Francja z Hiszpanią zagra jutro w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Pogoda.
14: Poniedziałek na przemian ze słońcem i chmurami, może przelotnie padać, może też zagrzmieć, zwłaszcza na wschodzie, a po południu większe rozpogodzenia. Na termometrach od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, około 25 w centrum i na północy, do 28 na Dolnym Śląsku.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
17: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
19: Najpiękniejsze melodie na lato wracają do Radia Pogoda po wiadomościach. Do południa będzie bardzo muzycznie, bo nie tylko najpiękniejsze melodie na lato, ale też będziemy wspominać Marię Koterbską w rocznicę jej urodzin, a za około pół godziny w kąciku Pogodne Lato wrócimy do 1951 roku. Właściwie nie, wrócimy do 1985 roku i wydarzenia, które miało miejsce dokładnie 13 lipca w Londynie i Filadelfii prawie że równocześnie. A teraz posłuchajmy piosenek w wykonaniu Marka Grechuty, Majki Jeżowskiej i Zbigniewa Kurtycza. Dzień dobry.
17: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.
20: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palce.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki.

o nieznajoma i piękna pani. Wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoje

0: lecz serce moje się nim bada, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, bada, pozwolisz sama mi, bada, miastwo calować do dłoni, bada, calować usta twe.
1: To Zbigniew Kurtycz w piosence z 1928 roku. To znaczy on to nagrał tak ze 30 lat później. Tym niemniej jednak piosenka powstała właśnie w 28 roku 20 stulecia. Przed nami jeden z bardzo wielu przebojów Marii Koterskiej. Tak się składa, że dzisiaj mija 102 rocznica urodzin jednej z najpopularniejszych piosenkarek powojennej Polski. Debiutowała w 49 roku i mówi się, że podczas całej swojej kariery nagrała ponad 1000 piosenek. Wśród nich znalazły się też te dobrze znane Państwu z anteny Radia Pogoda.

0: i wiatr.
1: Tak sobie pozwoliłem zmontować taką składaneczkę fragmentów piosenek. Czas płynie, a one dość często są obecne w naszym życiu, czy to we wspomnieniach, czy w radiu, pogoda i nie tylko. I tu niczego nie zamierzamy zmieniać, bo bez Marii Koterskiej obraz polskiej muzyki rozrywkowej byłby stanowczo niepełny. Jeżeli mają Państwo swoje osobiste wspomnienia związane z Marią Koterską albo jej przebojami, to bardzo proszę o telefon i podzielenie się z nimi z Radiem Pogoda. Podzielenie się nimi z Radiem Pogoda i innymi słuchaczami. A teraz posłuchajmy sobie w całości Chłopców z obcych mórz, którą to piosenkę Maria Koterska nagrała w 1966 roku.

Najpiękniejsze melodie na lato wracają lada moment do Radia Pogoda. Przypomnę tylko, że u Moniki Tarki dzisiaj po południu zabawa, która podoba się Państwu coraz bardziej, daję słowo. Mówiąc w skrócie, to jest zabawa w skojarzenia. Monika po 16 wyjaśnia dokładnie, o co w tym chodzi, a nagrody w tym tygodniu to talia kart Radia Pogoda jako nagroda gwarantowana, a tą główną jest książka Ryszarda Abrahama o Stanisławie Tymie pod tytułem Tym wolałbym być psem. Daję słowo. Tak się nazywa zabawa, do której Monika Tarka zaprasza Państwa codziennie po 16.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na szansą.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś niewaki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej,
0: i słowa, melodia i rytm.
2: Pogodne lato
3: roku 1985.
2: Z radiem Pogoda.
3: Z tym, że zahaczę tutaj o rok 1951, bo to właśnie w tym roku radiowy prezenter Alan Freeman użył po raz pierwszy terminu rock and roll na określenie muzyki, którą prezentował, tylko nie wiem, czy to było latem. Natomiast na pewno latem, bo 13 lipca 1985 roku podczas wielkich koncertów Live Aid, jeden z artystów, który tam wystąpił, Phil Collins, miał publicznie wyrazić nadzieję, że kiedyś ten dzień stanie się świętem muzyki rockowej. Ktoś go usłyszał i oto dzisiaj, nie po raz pierwszy zresztą, świętujemy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. A skoro tak, warto przynajmniej jego część wykorzystać na tańce w rytmie tych przebojów.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: No to taki mały wybór tego, co było naprawdę w zasięgu uszu naszych podczas epoki, kiedy rock and roll zdobywał sławę. Między innymi usłyszeliśmy Beatlesów, którzy śpiewali o Twiście zresztą, a nie o rock and rollu, Jerry'ego Lee Lewisa, no i jeszcze wielu innych wykonawców. Czy państwo umieją tańczyć rock and rolla? Ja przyznam, że nie tylko rock and rolla. Nie umiem tańczyć.
1: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: The Carpenters jak zwykle przepięknie. Za chwilkę w Radiu Pogoda Czarny Alibaba będzie tańczyć Twista w przeboju Heleny Majdaniec, a potem usłyszymy paryskie tango Aliny Pszczółkowskiej.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
0: To śpiewał. Tak, tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej i to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Ale duża.
20: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
19: To co?
20: To do Media Expert.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz.
4: Reklama. Czy czuje pani czacze w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza oraz Anna Maria Czerwonych Gitar? Tymi najpiękniejszymi melodiami na lato rozpoczniemy pogodne popołudnie i to się stanie za kilka minut, zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
5: Ksenofobiczny atak na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej, pożyczka dla szpitala w Mogilnie po niekorzystnej umowie z lekarzami, puma, która zwiedzała lasy na Pomorzu Zachodnim, już odłowiona.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
5: Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę ataku na ukraińskie dziewczynki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności całego zajścia. Wcześniej w sieci pojawiło się nagranie, na którym słychać wulgaryzmy i groźby rzucone pod adresem ukraińskich nastolatek.
6: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
5: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiedziała, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zarząd powiatu mogileńskiego udzielił 500 000 zł pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu, który nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Taką decyzję podjęli dziś radni powiatu. Szpital w Mogilnie nie ma pieniędzy po tym, jak zawarł skrajnie niekorzystną umowę z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dzienne faktury na 300 000 zł. Mimo wykrytych przez NFZ oszustw, prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty zaległych faktur i wygrała. A komornik zablokował konto placówki, przez co szpital nie ma teraz pieniędzy na wynagrodzenia, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego Karina Kostyra.
7: To jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest jakby chwilowe wsparcie w takich nagłej sytuacji.
5: Szpital w Mogilnie wydaje na wynagrodzenia pracowników 90% swojego budżetu. 1 lipca czasowo zamknął oddział ginekologiczno-położniczy. Puma, która od kilku dni przemierzała lasy w zachodniopomorskiej gminie Polanów, złapana, trafiła do tymczasowego bezpiecznego miejsca, a docelowo zapewne do jednego z ogrodów zoologicznych. Poszukiwania pumy trwały od czwartku. W Polanowie powołano specjalny sztab kryzysowy. Były apele do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasów. Na pumę 7 lipca natknął się w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa myśliwy. Nagrał ją dwukrotnie z bardzo bliskiej odległości. Zwierzę nie było agresywne. I na koniec jeszcze sport. Miała być walka o obronę tytułu. Skończyło się na przykrej porażce w trzeciej rundzie. Iga Świątek po nieudanym Wimbledonie mocno osunęła się w rankingu WTA. Od dziś jest dopiero 8. rakietą świata. Michał Waszkiewicz.
8: To było nieuniknione. Iga Świątek jako triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu broniła aż 2000 punktów. Tymczasem odpadła po trzecim meczu, więc straciła niemal 1800. To oznacza spadek na 8. miejsce. Ostatnio tak nisko była 13 miesięcy temu, a wcześniej 4 lata temu. O tym, jak przeciętny jest to sezon w wykonaniu naszej gwiazdy, najlepiej świadczy fakt, że w rankingu Race, uwzględniającym wyniki od stycznia, Świątek jest 12, czyli nie kwalifikuje się na ten moment do turnieju WTA Finals dla najlepszych tenisistek. Zagra w nim Linda Noskowa. Czeszka wygrała Wimbledon po dramatycznym finale, w którym prawie wypuściła z rąk zwycięstwo. Schodząc na przerwę, zobaczyłam oba trofea i pomyślałam sobie, o nie, nie biorę tego małego, to duże będzie dla mnie. W przeciwnym razie byłoby to największe rozczarowanie mojego życia. Noskowa jest w rankingu 7.
5: Tuż przed Igą Świątek.
1: Pogoda.
5: Przelotny deszcz w niemal całym kraju, ale popołudnie z przejaśnieniami. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
9: Lato, lato, lato czeka.
4: Dzisiaj rozpoczynamy trzeci tydzień zmagań jubileuszowej 10. edycji zabawy funduszów czasów pogodowych. Główna wygrana to 2000 zł wsparcia Państwa wakacyjnych wydatków. Za pół godziny okaże się, kto z Państwa zacznie ten tydzień od zwycięstwa, a komu przypadną w udziale nagrody pocieszenia, czyli upominki od Radia Pogoda. O wszystkim dowiemy się za około pół godziny. Wcześniej wrócimy do urodzin Marii Koterskiej, a teraz posłuchajmy najpiękniejszych melodii na lato w Radiu Pogoda. Przed nami przeboje Andrzeja Rosiewicza, Czerwonych Gitar i Zdzisławy Sośnickiej. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam.

0: Tylko deszcz w piosence Zdzisławy Sośnickiej, więc to była taka najpiękniejsza melodia na polskie lato. Zmieniając temat, wspominając dzisiaj Marię Koterbską w 102. rocznicę jej urodzin, poprosiłem o Państwa wspomnienia związane z piosenkarką lub jej piosenkami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Jubileusz pani Marii Koterbskiej to wielkie święto. Chciałbym zacytować fragment z moich wspomnień z okresów bikiniarskich poświęconej pani Marii Koterbskiej. Tuż po wojnie była wielka swingu dama, bardzo przez nas wszystkich kochana. Piosenki jej brzmią do dzisiaj. To pani Koterbska Marysia. Przebojów miała bez liku. Nie zmieścisz tego w pamiętniku. A przebój, bo mój chłopak piłkę kopie, zmiękczał serca w każdym chłopie. A jak dziewczyna to nuciła, to co chciała z chłopakiem robiła. Świetna była karuzela z filmu Irena do domu, z Dymsą, wspaniałą w roli pana domu. A o praczkach z Portugalii nuciły panie, stojąc przy bali. Wielu wkurzało ogromnie, że śpiewała tak pięknie, nie o mnie. I wspominając to wszystko, aż się poce, piękne augustawskie noce. A gdy serduszko w rytmie cza-cza piło, niejednemu marzenie się spełniło. Z naszej drogiej, kochanej pani Marysi za te cudne piosenki składam wielkie, serdeczne dzięki. Serdeczności. Pozdrowienia. Waldek z Konstancina.
0: Serdeczności odwzajemnione, panie Waldemarze, a Marię Koterbską będziemy wspominać także późniejszym popołudniem w Radiu Pogoda, więc jeżeli mają państwo wspomnienia związane z artystką lub jej piosenkami, proszę opowiedzieć o tym innym słuchaczom Radia Pogoda. A dzisiaj świętujemy też Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla.
1: Panie redaktorze, tak? Wyznaję panu, że chylę czoło przed rock'n'rollem. To dla mojego pokolenia to było lekarstwo na całe zło, na cały ten smutny, szary, siermiężny okres socrealizmu. Wiwat rock'n'roll, wiwat Bill Haley i Acolyci.
0: Wiwat. No to posłuchajmy teraz lekarstwa w postaci przeboju Chucka Berry'ego.

Chodź pomaluj mój świat, to grupa 2 plus 1 w Radiu Pogoda. Za chwileczkę najpiękniejsze melodie usłyszymy w piosenkach Mieczysława Wojnickiego, Jabłuszko pełne snu. A po utworze Hanny Banaszak, Pogoda ducha, no to już będzie czas na dzisiejszy finał zabawy Fundusz Czasów Pogodowych.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i

Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i las.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: już w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Trzeci tydzień naszej zabawy rozpoczynamy tak jak dwa poprzednie, od pojedynku dwóch lub dwojga naszych słuchaczy, którzy zgłosili się do funduszu czasów pogodowych na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. I dzisiaj tymi osobami są pani Michalina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest też z nami pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Witam serdecznie.
1: Główna nagroda to 2000 zł, która zostanie wręczona zwycięzcy piątkowego pojedynku, a ten dzisiejszy będzie dla jednego z dzisiejszych zawodników krokiem w stronę głównej wygranej. Jutro następny krok i tak aż do piątku. Druga osoba dostanie upominki od Radia Pogoda w podziękowaniu za udział w tej zabawie. No, to sprawdźmy, jak u dzisiejszych uczestników ze znajomością wykonawców najpiękniejszych melodii i kto zgromadzi więcej punktów, a więc dobrze odpowie więcej razy. Pierwsza zagadka dzisiaj dla pani Michaliny. Rozwiązaniem zagadki będzie nazwa lub nazwisko wykonawcy tego przeboju, a fragment muzyczny brzmi tak.

0: Beatlesi?
1: To było po polsku, więc Beatlesi nie śpiewali po polsku, o ile mi wiadomo. 2+1, pani Michalino.
0: Ach, no tak.
1: Teraz czekamy na odpowiedź pana Piotra. Panie Piotrze, kto to śpiewa?

0: Czerwony tulipan.
1: W ten sposób pan Piotr ma jeden punkt, pani Michalina zero, a więc pan Piotr przechodzi do jutrzejszych rozgrywek funduszów czasów pogodowych. Słyszę radość. Pani Michalino, dla pani oczywiście mam nagrody pocieszenia i podziękowania, dziękuję ponieważ bardzo. W podziękowaniu za udział w naszej zabawie dostaje pani upominki od Radia Pogoda. Gratuluję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
1: No, a teraz kolej na państwa, bo to ktoś z państwa w jutrzejszej rozgrywce zajmie to miejsce zwolnione właśnie przez panią Michalinę. Jeżeli jeszcze się państwo nie zapisali do tegorocznej edycji funduszów czasów pogodowych, warto to zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na jutrzejsze zwycięstwo, albo przynajmniej grę, no i zbliżenie się do wygrania 2000 zł już w najbliższy piątek. A tego, czy pan Piotr wygra jutrzejszą rozgrywkę i z kim, dowiemy się jutro z Radia Pogoda około 12.30.
3: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.

0: to raz usłyszy Pola Zielone w wykonaniu Józefa Ledeckiego i Luxemburg Combo. Może zapomnieć nazwę zespołu, nazwisko wykonawcy, ale z pewnością będzie pamiętać piosenkę i to wrażenie, jakie na nim wywarła. Halina Benedyk za chwilkę w piosence przypominającej, że chociaż niekoniecznie mamy po 20 lat, to są takie chwile, kiedy nikt nie dałby nam więcej.
1: Radio Pogoda.

0: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Została ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Reklama.

0: 104.1 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli,
3: no. No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.
14: Chubby Checker zaproponuje swojego przebojowego twista z 61 roku, a Wiesławę Frejmanównę usłyszymy w piosence o pewnej uliczce w Sewilli. Teraz proponuję posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
15: Już wiadomo, gdzie będzie polska siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Kolejne europejskie kraje wzywają ambasadorów Rosji po cyberatakach. Nie tylko zarobki, za chwilę o tym, co jest ważne przy wyborze nowej pracy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
15: Miriam Lipińska. To w Warszawie powstanie nowa siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. O utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Europejskiej Agencji rywalizowało 7 polskich miast. Były to Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław.
16: Więc jest decyzja, to jest Warszawa. Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą Polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą w sieci wspomaganej przez pieniądze organizowane przez PFR, przede wszystkim przez BGK. Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
15: Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 milionów euro na realizację misji Europejskiej Agencji Kosmicznej w ciągu 2 najbliższych lat. MSZ w Berlinie wzywa rosyjskiego ambasadora na dywanik. To w związku z rosyjskimi cyberatakami wymierzonymi w Niemcy i inne unijne kraje, a także w Ukrainę. Wcześniej wezwanie rosyjskiego ambasadora zapowiedział szef francuskiej dyplomacji, także w związku z cyberatakami, których celem stała się Francja i inne europejskie kraje, w tym Polska. W Paryżu dziś kolejne spotkanie liderów koalicji chętnych, czyli przedstawicieli 35 państw, głównie europejskich, wspierających Kijów. Tematem będzie szybkie uzupełnienie możliwości Ukrainy do obrony przed rosyjskimi rakietami i deklaracje dotyczące przekazywania potrzebnego uzbrojenia tu i teraz. To, jak mówi wicepremier Radosław Sikorski, potrzebne, bo deklaracje USA o przekazaniu licencji na produkcję systemów Patriot są znaczące, ale...
17: Ale jak wiemy, od licencji do samej produkcji zawsze upływa trochę czasu, a Ukraina potrzebuje tego natychmiast.
15: Drugi temat to gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Europy. Kolejowe utrudnienia dla mieszkańców i turystów na Śląsku. Dziś wieczorem pociągi Kolei Śląskich przestaną kursować na odcinku Ruda Chebzie - Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną. Między innymi przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska Chebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
18: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
15: Trasa S1 Kolei Śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza relacja przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie. I na koniec o tym, co bierzemy pod uwagę szukając nowej pracy. Jednym z kluczowych elementów jest czas dojazdu. Z raportu Pracuj.pl wynika, że 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiej drogi do pracy. Wśród ważnych czynników blisko połowa badanych wskazała także koszty transportu, a 30% możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, aby ominąć godziny szczytu.
9: Pogoda.
15: Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podkarpaciu. Przelotny deszcz w niemal całym kraju, ale po południu sporo przejaśnień.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
14: Poniedziałkowe popołudnie o tej porze, czyli 4 minuty po 13, wiąże się właściwie z samymi przyjemnymi sprawami, na przykład ze słuchaniem najpiękniejszych melodii na lato. Przed nami piosenki Czabiego Czekera, Wiesławy Frejmanówny i Bajmu, a jeśli chodzi o sprawy pozamuzyczne, dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla i właśnie do niego wrócimy, kiedy Bajm zakończy swoją pieszą wędrówkę do lata. Dzień dobry.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.
20: Ha!

0: Pierwsza wędrówka to nie najgorszy wybór nie tylko na poniedziałek, ale również na inne dni tygodnia i wcale nie trzeba do tego urlopu. Wystarczą chęci, wygodne buty, a czasem przyda się też cel. Ale on nie jest konieczny. Dobre buty przydadzą się także do tańca, zwłaszcza takiego jak rock and roll, czyli muzyki, której święto przypada właśnie dziś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja dorastałam na rock and rollu, twiście i jive'ie. To były lata, początek 60. Akurat przygotowywałam się do matury. Na studniówce był tylko rock'n'roll. Świetnie się tańczyło. Człowiek był szczupły, młody. Więc ten rock'n'roll to był żywioł po prostu.
0: No tak, tak.
1: Proszę mi wierzyć, że i na studniówce, i później, jak już zdałam maturę i chodziliśmy na tańce, to jeszcze oprócz rock'n'rolla doszedł jeszcze bardzo fajny taniec jive. Pozdrawiam serdecznie seniorka.
0: Pięknie, dziękuję za te wspomnienia. Wzajemnie pozdrawiam. Wiem, że jive to bardzo energetyczny taniec, podobnie jak rock'n'roll, więc rozumiem, że się podobał. No bo właśnie tak jak twist, boogie-woogie czy rock'n'roll po prostu pozwalał się wyszaleć, a przecież właśnie o to chodzi w dobrej zabawie.

Rena Rolska w piosence skomponowanej przez jednego z legendarnych twórców tanga argentyńskiego, Angela Gregorio Villoldo. To zresztą chyba jego najbardziej znana kompozycja. Pochodzi z 1955 roku. W oryginale nazywa się El Choclo, co oznacza kolbę kukurydzy. Rena Rolska nagrała tę piosenkę z polskim tekstem Zbigniewa Staweckiego ponad pół wieku później, ale dziś wyraźnie słychać, że to kompozycja ponadczasowa. Marla Rodowicz za chwilkę w Radiu Pogoda, po niej usłyszymy pytanie Wojciecha Młynarskiego, w co się bawić?

0: błysku. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Dzień rock'n'rolla budził u Państwa takie wspomnienia, że ja tylko słucham z otwartą buzią. Dzień dobry.
2: Chciałam się podzielić wspomnieniami z rock'n'rolla. W roku 1957 w Starym Sączu obchodzone było 700-lecie. Wspaniały burmistrz wtedy był, bardzo ładnie to wszystko się działo. Na rynku w Starym Sączu wybrukowanym kamieniami była estrada. Ja byłam wtedy w Ogólniaku. Miałam kolegę też w Ogólniaku, który założył wspaniałą orkiestrę, to znaczy wspaniałą. No jak to wtedy tam chłopaki robili.
1: No, tak.
2: No i grali na tym koncercie na rynku. I tam tańczyłam z moim chłopakiem rock'n'rolla, odpowiedniej sukience rock'n'rollowej ze specjalną halką, którą mama mi przyła, żeby to było tak jak trzeba. No coś wspaniałego, wspomnienia z tego roku były świetne. Tańczyliśmy bombowo. Życzę wszystkim miłego, wspaniałych wspomnień.
1: No i wzajemnie oczywiście. Pięknie dziękuję za te wspomnienia. Zwłaszcza, że rock'n'roll nie był rodzajem muzyki, który władze jakoś szczególnie by lubiły. No ale mówiła pani o roku 1957, więc jeszcze, przepraszam za kolokwializm, nie pokapowali się, z czym wiąże się rock'n'roll. Dopiero później okazało się, że nie jest to słowo specjalnie mocno uwielbiane. Delikatnie mówiąc, przez władze.

0: 104 i 1 FM. Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: No właśnie, Żanka o miłości. Za chwilkę Danuta Rin z Bogdanem Czyżewskim będą śpiewać o całowaniu się, więc wydaje mi się, że to są piosenki dobrze wpływające na popołudniowy nastrój w poniedziałek. O 14:00 przywita się z Państwem Monika Tarka, która zadba o Państwa dobry humor po południu, a ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.

Pomyślimy to już lat, idziemy przez ten świat. Spostrzegłem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni i widzisz mi lepsze.

myśliny to i ślad, idziemy przez ten świat. Spostrzeglem dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni i widzisz mi lepsze.

Czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość płonie. Całuję pierwszy siwy włos, co zalśnił na

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Zapraszam na najpiękniejsze melodie na lato tego popołudnia. Już niedługo między innymi Mamo Nasza Mamo, Niebiesko-Czarnych, Czy Masz U Mnie Plus, Ady i Kordy. Ale na razie wiadomości. Jest 14.
11: Zagrzmi i mocno popada w 8 regionach na wschodzie kraju. Dyrektorzy szpitali o e-kolejce na planowe operacje. PiS chce uchwały blokującej wejście do Unii Ukrainie za gloryfikowanie UPA.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Miriam Lipińska. Uwaga na burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają przed nimi we wschodniej połowie kraju. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. Podczas burz może tam spaść 60, a lokalnie nawet 80 mm deszczu. Grzmieć zacznie tam pod wieczór. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. E-kolejka na planowe zabiegi to dobry pomysł, ale bardzo trudno będzie wdrożyć go w tak krótkim czasie, jak zapowiada to Ministerstwo Zdrowia, mówią dyrektorzy szpitali. System ma zacząć działać do końca tego roku, mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
12: Jest to problem bardzo złożony i szczerze mówiąc, ja nie do końca wierzę, żeby od 1 stycznia zafunkcjonował system e-kolejka. Warto spojrzeć chociażby na rejestrację, która dzisiaj obejmuje tylko 3 specjalności. Kolejną wejdą dopiero od sierpnia, a pracujemy nad nią już od 3 lat, prawdopodobnie blisko. W związku z tym to pokazuje, że to jest proces.
11: Każdy pacjent za pośrednictwem na przykład internetowego konta pacjenta ma widzieć swój dokładny numer w e-kolejce. System e-kolejki powiązany z centralną e-rejestracją ma uniemożliwić omijanie kolejek czy zapisywanie się do kilku szpitali na ten sam zabieg. Kaczyński znowu ściga się z Mentzenem i Braunem, mówią politycy koalicji przeciwni uchwale PiS-u w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Sejm zobowiązał polskie władze do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej, przynajmniej póki Kijów jednoznacznie nie odetnie się od nacjonalistów z UPA, sprawców zbrodni wołyńskiej. Na refleksję Ukraińców liczy poseł PiS-u Jarosław Sellin.
13: W cudzysłowie, bo to skrót myślowy oczywiście, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wyjdziecie.
11: O tym, że Ukraina musi rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówią także politycy koalicji rządzącej z Donaldem Tuskiem na czele, ale uchwałę PiS-u traktują jako narzędzie walki politycznej.
14: Ściganie się z Braunem jest dzisiaj retoryką Prawa i Sprawiedliwości. szuka wszelkich sposobów na to, żeby odzyskać swoje poparcie.
15: Podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nie chcę przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
11: Mówiły wiceszefowa PSL Urszula Pasławska i wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z KO. Morskie wiatraki zaczęły produkować prąd. Ruszyła pierwsza polska farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim. Na razie zamontowano ponad 576 turbin. To czysta energia, która wzmocni nasze bezpieczeństwo energetyczne, ocenia Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
16: Rozproszony system energetyczny jest bardziej odporny na ataki. To pokazała choćby wojna w Ukrainie. Tam 90% elektrowni na węgiel i gaz została szybko zniszczona. Każdy wiatrak, każdy panel fotowoltaiczny, każdy magazyn energii wzmacniają odporność naszego kraju.
11: Po pełnym uruchomieniu morskie wiatraki będą produkować około 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, czyli tyle, ile łącznie zużywają w ciągu roku Łódź i Poznań. Instalacja wszystkich turbin ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
7: Pogoda.
11: Przelotny deszcz w niemal całym kraju. Po południu i wieczorem burze z ulewnym deszczem na wschodzie Polski, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
10: 4 minuty po godzinie 14. Witam w poniedziałek wakacyjny. Dzisiaj 13, ale na szczęście właśnie poniedziałek, a nie piątek, więc datą w kalendarzu się nie przejmujemy. Za to dzisiaj jest o wiele fajniejsze święto, o czym już dzisiaj Państwo wspominali, czyli dzień rock'n'rolla, więc po te rock'n'rolle będziemy jeszcze dzisiaj sięgać, oczywiście na antenie Radia Pogoda. Będzie też konkurs Daję Słowo, zaproszę na niego o godzinie 16.30. Do wygrania nie tylko karty do gry Radia Pogoda, ale także książka o Stanisławie Tymie, tym wolałbym być psem. Będę też mieć dla Państwa nasze legitymacje członkowskie Klubu Pogodnych Ludzi, radiopogodowe przypinki, no i będzie piosenka na życzenie. Ale jeszcze pozdrowienia od Was, jak to zwykle, na początek.
18: Cześć, Radio Pogoda. Serdecznie chciałbym pozdrowić Was oraz wszystkich słuchaczy. Tego dobrego Radio Pogoda.
10: I nawzajem.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Kraków, na antenie Radia Pogoda. Andrzej Zaucha i Andrzej Sikorowski. Rozmowy z Jędrkiem. Telefon od Państwa. Dzień dobry.
1: Kłania się Mira. Pozdrawiam Panią Moniko serdecznie.
0: Dziękuję.
1: Oraz dziękuję za niedzielne przybliżenie piękna piosenki wspaniałej gwiazdy, Pani Ireny Santor. To gwiazda, która wnosi wiele radości w życie słuchaczy Radia Pogoda. A jest ich wielu. Mira, pozdrawiam wszystkich.
0: Ja też pozdrawiam, bardzo dziękuję i też dziękuję za wszystkie wczorajsze telefony od Państwa w sprawie płyty na lata. No właśnie, to jest taki nowy program na naszej antenie w wakacje w niedzielę od 10 do 14, płyta na lata. Ja, Jasia Kruk, prezentujemy Państwu cały album danego wykonawcy albo zespołu, bo na przykład już w najbliższą niedzielę Asia Kruk zaprezentuje Państwu wszystkie piosenki z debiutanckiej płyty Czerwonych Gitar. To właśnie my, więc będą oczywiście takie przeboje jak Bo ty się boisz myszy, nie zadzieraj nosa, słynna matura czy historia jednej znajomości, ale także i takie mniej znane jak Dlaczego pada deszcz, kto winien jest, czy chociażby Pechowy chłopiec. Wszystkie piosenki z tego albumu Asia Kruk zaprezentuje w niedzielę między 10 a 14. Przypominam, to taki nasz wakacyjny program Płyta na lata. Zapraszamy serdecznie, a to się też doskonale wpisuje w ten dzisiejszy dzień, więc niedziela kończy ten tydzień, który zaczyna się Międzynarodowym Dniem Rock'n'Rolla, chociaż w Polsce oczywiście to nie był rock'n'roll, tylko Big Beat.

Piękna, beztroska piosenka o miłości, Anny Jantar. Na ciebie czekam, lwie, a już niedługo troszkę bardziej gitarowo, bo będzie grupa Breakout, Gdybyś kochał, hej. Ale potem w duecie Krystyna Giżowska i Bogusław Mec. Oj, te kobiety lubiły z Bogusławem Mecem śpiewać, bo przecież Anna Jantar też zaśpiewała piosenkę w duecie z panem Bogusławem.

0: autopromocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Została ostatnia reklama.
10: Musisz wejść na wyższy poziom?
11: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.

Krystyna Giżowska i Bogusław Metz w drodze do Fontainebleau. Byliśmy, proszę Państwa, pod Paryżem. No i zawsze ta piosenka mi przypomina wycieczki po całej Europie właśnie samochodem, bo jak się otworzyły granice po zmianie systemu, no to człowiek chciał zobaczyć, co tam jest na tym zgniłym zachodzie, więc wsiadał w samochód, ruszał w drogę, że nie miał na nic pieniędzy, no to brało się ze sobą wałówkę. Pamiętam jeszcze wtedy z narzeczonym, a potem już z mężem. Tak robiliśmy, braliśmy kuchenkę gazową, wałówę na drogę, no bo na zachodzie wszystko było oczywiście drogie. Jakieś śpiwory, jakiś materac, namiot jeszcze taki stary, rozkładany, co to jak się rozkładało, to trzeba było ze 2 godziny na to poświęcić, nie to co teraz, takie namioty, że w 2 sekundy już rozłożone. No i oczywiście jeździliśmy po całej Europie, spaliśmy najczęściej w samochodzie, albo gdzieś tam na kempingach, albo gdzieś tam u chłopa, jak to się mówi, jeżeli nam ktoś pozwolił, no bo oszczędności to była rzecz najważniejsza. No i taka podróż, na przykład Cinquecento, nie do zapomnienia, proszę Państwa, po całej Europie, albo przynajmniej po połowie Europy. Za chwilę rock and roll Elvisa Presleya, Jailhouse Rock, dlatego, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock and Rolla. A co z tą nazwą ma wspólnego ktoś, kto jest bardzo bliski nam, czyli tym, którzy pracują w radio i którzy puszczają dla Państwa muzykę? Otóż tego terminu użył właśnie prezenter radiowy w 1951 roku. To był Alan Freed, który pracował w stacji radiowej z Ohio i on jako pierwszy zaczął w takiej stacji radiowej puszczać Rhythm and Bluesa, którego grali Afroamerykanie. No i on jako pierwszy właśnie chciał tą muzykę zaprezentować białym słuchaczom i nazwał ją rock and roll. No i ta nazwa wtedy zaczęła istnieć w kontekście muzycznym. Oczywiście to był rok 1951, więc już spory czas temu. A ten utwór Elvisa Presleya to rok 1957.

0: Erotyk Jerzego Połomskiego. Daj, a teraz telefon od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Radio Pogoda, moje ulubione. A taka dygresja a propos namiotu tego dwusekundowego. Ja mam normalny, który się rozkłada, środek i tropik. Natomiast jak widzę te tak zwane 2-3-sekundowe, to proszę mi wierzyć, konia z rzędem temu, kto na spokojnie złoży go tak samo w 2-3 sekundy. Ja już nieraz widziałam na polu namiotowym, jak się ludzie męczyli później ze złożeniem tego. Rozłożenie oczywiście jest fantastyczne. Stryk i światło. Ale złożenie to jest jakaś makabra. A propos Cinquecento, jak byłam dzieckiem, jechaliśmy z Torunia, gdzie wtedy mieszkałam z rodzicami, było nas czwórka, maluchem na Śląsk. Mhm. Proszę mi wierzyć, latem to była mordęga. Także Cinquecento maluch to właściwie była ta sama bajka. Pozdrawiam gorąco.
0: Ja też pozdrawiam, też pamiętam takie podróże, trzeba było się zatrzymywać i nie tylko pasażerowie musieli odetchnąć, ale i silnik malucha musiał odetchnąć też i takie pamiętam taką domorosłą klimatyzację, jakieś się wieszało na oknach, mokre ręczniki, żeby tylko to ciepło do samochodu nie wchodziło, takie różne były cyrki, proszę Państwa, kiedyś, ale miło się to teraz wspomina. A może Państwo mają jakieś takie wspomnienia, albo właśnie a propos jakichś wakacji pod namiotem, może coś się Państwu wydarzyło, jak już się ten temat pojawił. 22-444-4004 to jest nasz numer telefonu. Reklama.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do MediaExpert.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej, a filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
17: Została ostatnia reklama.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Reklama.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Nie wiem, skąd wziął się u nas.

0: Historama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Media Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
3: Media Ekspert taniej masz.
5: Została ostatnia reklama.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest godzina 15, czas więc na wiadomości, a tuż po nich Filipinki. Do widzenia, profesorze.
11: Pierwsze ofiary rzezi wołyńskiej odzyskały swoją tożsamość. Polska siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Warszawie. Rośnie tragiczny bilans nad wodą.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Miriam Lipińska, ale na początek wiadomość sprzed chwili. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Udało się zidentyfikować pierwsze ofiary zbrodni wołyńskiej. Chodzi o 8 ofiar UPA w Późnikach. Na ich grobach wreszcie pojawią się tabliczki z nazwiskami. To dzięki wieloletnim wysiłkom naukowców. Także dziś w Ostrówkach na Wołyniu ruszają kolejne prace ekshumacyjne. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam blisko 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Ekshumacje w Ostrówkach były już prowadzone kilkanaście lat temu. Wtedy udało się odnaleźć blisko 600 pomordowanych. Teraz naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej wiedzą już o kolejnych 2 masowych grobach, mówi Tomasz Trzaska z IPN-u.
12: W tej chwili jest trudno oszacować, ile osób odnajdziemy, z tej racji, że w wyniku kwietniowych prac ujawniliśmy jedynie zarysy jam, a w nich właśnie szczątki. Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób.
11: Pogrzeby ofiar odbędą się jeszcze w tym roku. Polska na mapie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak ogłosił premier Donald Tusk, siedziba agencji powstanie w Warszawie. Będzie to pierwsza tego typu jednostka poza obszarem państw, które były inicjatorami powstania tej instytucji. Powstanie centrum ma poprawić bezpieczeństwo. Monitorowane będą zdjęcia satelitarne czy sytuacja na wschodniej granicy. Wykorzystywana będzie łączność satelitarna. Jednym z celów, jak zapowiada premier, będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
13: Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w kosmos i w naszą przyszłość. I wiem, że to nie jest komplement. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby Polska w tej części świata była państwem wiodącym.
11: Oprócz Warszawy, także inne miasta w specjalnie utworzonej sieci będą współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną. Zmieniamy temat. Już 80 osób utonęło tego lata. Wczoraj życie w wodzie straciły kolejne 2 osoby. W ubiegłym miesiącu utonęło 66 osób. To dwa razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Statystyki utonięć są silnie związane z pogodą, mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
14: Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
11: Mimo corocznych apeli służb, najczęstszym powodem utonięć wciąż jest wchodzenie do wody po alkoholu. Zaczyna się sezon na grzyby i przynajmniej jego początek jest wyjątkowo dobry. Po ostatnich deszczach w lasach w całej Polsce grzybiarze znajdują pierwsze prawdziwki i podgrzybki.
15: Dzisiaj prawdziwka, dwa takie wiaderka, trzy takie wiaderka kozaczka. Lubię maślaki, czarne łebki, prawdziwki, nie, kurki, suszę, zaprawiam.
16: Złoty sposób na sprawdzenie, czy robaczywy, czy nie.
17: Jakie są korzenie, czy są obrane troszkę, czy takie całe i czy są twarde. Jak twarde, to nie mają robaków.
11: Mówią grzybiarze przeczesujący lasy pod Rzeszowem. Sanepid apeluje o ostrożność i przypomina, że w każdej powiatowej stacji można bezpłatnie sprawdzić, czy zebrane grzyby są jadalne.
5: Pogoda.
11: Popołudnie i wieczór z burzami i ulewnym deszczem we wschodniej części Polski. A na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
10: 4 minuty po godzinie 15. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Wrócimy też do Państwa opowieści o podróżach samochodem na wakacje. No i będzie też piosenka na życzenie. Przypomnę, jeżeli chodzi Wam po głowie jakaś melodia sprzed lat, albo może taka, która właśnie kojarzy się z jakimiś wakacjami, to można zadzwonić do Radia Pogoda, a ja z przyjemnością tą melodię wyszukam i któregoś dnia Państwu puszczę. Nasz numer, przypomnę, 22 444 4004.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Najwięksi światowi wokaliści mają, mieli tę piosenkę w swoim repertuarze. Niektórzy może pamiętają z Casablanki As Time Goes By, tym razem w wykonaniu Franka Sinatry na naszej antenie. A teraz, proszę Państwa, Wasz kolejny telefon z cyklu.
1: Wakacje. Jedziemy na wakacje.
2: Dzień dobry. W latach 90. Wyjeżdżając na wakacje do Międzyzdroju, ruszaliśmy, ja i dwóch moich kolegów, z Brudna, to jest Targówek w Warszawie, i to był wyjazd nocny. W związku z tym, że to był wyjazd nocny, no to powiedziałem kolegom, że ja będę prowadził, ale oni, żeby ze mną rozmawiali, coś tam się działo, żeby mi usnął.
0: No tak.
2: Pierwszy usnął na rondzie Starzyńskiego, to jest tak mniej więcej 2 km, 3 może z Brudna, a z drugim dojechałem mniej więcej do ulicy Kasprzaka i też już krapał. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Dziękuję bardzo. Następnym razem po prostu trzeba głośno włączyć Radio Pogoda i z nami podróżować. My na pewno naprawdę nie usypiamy tuż po wyjeździe na wakacje. Jak mają Państwo jakieś anegdoty związane właśnie z podróżą na wakacje, samochodem głównie, bo o tym chyba dzisiaj rozmawiamy, to proszę koniecznie zadzwonić.

mnóstwa różnych dziwnych zdarzeń w czasie drogi na wakacje. Pan Michał opowiedział o tym, że jechał na wakacje z rodziną, żona, dwoje synów, córka, no i wiózł na dachu swój rower, no bo zamarzyło mu się, żeby w czasie urlopu także pojeździć na rowerze. W środku głośno słuchali radia, tak jak zwykle, wszyscy sobie śpiewali, każdy oczywiście na swoją nutę. No i jak dojechali na miejsce, jechali przez Mazurę, a tam drogi, wiadomo, proszę Państwa, to i dzisiaj się często zdarza, a przed laty to już w ogóle była norma, że takie no nieszczególne, często też przecież jeździ się przez lasy. Dojechali na miejsce, w każdym razie wysiadają, patrzą, na dachu nie ma roweru. Okazuje się, że gdzieś tam na jakimś mazurskim zakręcie widocznie ten rower musiał z tego dachu spaść i to w taki sposób, że nikt tego nie zauważył. Pan Michał wrócił się tą samą trasą przez kilkadziesiąt kilometrów, ale roweru do dzisiaj nie znalazł. Takie przygody też, jak się okazuje, zdarzają się w czasie drogi na wakacje. Następnym razem proszę dobrze sprawdzić, czy wszystko jest tam dobrze na dachu albo na bagażniku przypięte, żeby nic nie zleciało. Za chwilę piosenka na życzenie na naszej antenie. Dziękuję też za kolejne Państwa muzyczne prośby. One trafiają oczywiście do kolejki i na pewno któregoś dnia je spełnię.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Czas na piosenkę, której marzycie, żeby pojawiła się na antenie Radia Pogoda, czyli...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
1: No właśnie, od kogo dzisiaj telefon? Posłuchajmy.
3: Dzień dobry pani Moniko, moja ulubiona piosenka. Czy te oczy mogą kłamać, jeżeli jest możliwe? Prosiłbym bardzo o nadanie.
1: Dlaczego ulubiona?
3: No dlaczego? Bardzo lubię tę piosenkę, co prawda już ma swoje lata. Ale melodia i słowa tej piosenki bardzo przypadły mi do gustu. To pani Adrianna Biedrzyńska i Zbigniew Zamachowski wykonują tę piosenkę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i radiosłuchaczki.
1: Dziękuję pięknie, też pozdrawiam. Oczywiście ten utwór za chwilę na naszej antenie się pojawi. Ciekawa jest też taka geneza jego powstania, bo w kawiarni Antyczna, która była pod redakcją czasopisma Szpilki, spotykało się wielu artystów kiedyś przed laty. No i przy jednym stoliku siedziało kilka osób, w tym Agnieszka Osiecka i Jan Pietrzak. No i doszło do jakiejś kłótni na temat jakiegoś filmu czy spektaklu. Jan Pietrzak, chcąc w końcu rozładować atmosferę, zrobił zeza i powiedział do Agnieszki Osieckiej: no jak to, czy te oczy mogą kłamać? No co Agnieszka Osiecka nagle zamilkła i powiedziała do pana Jana Pietrzaka: słuchaj, ja ci zrobię z tego piosenkę, to jest świetny tekst. No i faktycznie tak się stało.

A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźni po przejściach kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia.

o którą wszystkim wam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć.

0: Beethoven i King na antenie Radia Pogoda, a teraz czas na kolejny Państwa telefon o drodze na wakacje z rowerami na dachu.
1: Wakacje, jedziemy na wakacje.
2: Moja rodzinka też wybrała się na wakacje, rowery sobie zamontowali do góry na samochody i nagle się im przypomniało, że coś jeszcze zapomnieli i muszą wjechać jeszcze do jakiegoś dużego sklepu, pamiętam, gdzieś na Winogradach, i zapomnieli o tym, że mają rowery, wjechali pod tunel. Jak te rowery się rozsasły w lewo, w prawo, to dopiero im się oczy otworzyły, co oni zrobili.
0: No właśnie.
2: Dziękuję, mówiła Barbara.
0: Dziękuję. No właśnie, no takie historie też się zdarzają, jak się wyrusza na wakacje. 22 444 4004 to nasz numer telefonu, jak mają Państwo jakieś anegdoty związane właśnie z jazdą na wakacje samochodem. Za chwilę Truba Duży, znamy się tylko z widzenia, ale będzie też Emmanuel, czyli erotyk Pierre'a Bachelet.
3: Radio Pogoda.
4: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
17: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Mamusia?
21: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
20: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: To tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
23: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
24: Została ostatnia reklama.
25: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz.
2: Reklama. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

0: autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Bo w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
1: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Reklama.
11: Radio Pogoda w wakacyjny poniedziałek. Gramy najpiękniejsze melodie na lato. Felicita, Albano i Romina Power czeka w kolejce. Czy przebój grupy Wawele, nie szkoda róż, ale usłyszymy je dopiero za chwilę, bo na razie wiadomości. Jest 16.
12: Rząd wciąż nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. Sąd zdecydował w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Za tydzień wchodzi w życie mała reforma programu Czyste Powietrze.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
12: Miriam Lipińska. Resort Energii cały czas analizuje sytuację na rynku paliw i ewentualne przywrócenie pakietu CPN. Tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach rosną po najnowszym wzroście napięcia między USA i Iranem.
13: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen we swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
12: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydania go odmówił Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. W obu przypadkach, zdaniem sądu, nie wykazano, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii lub że będzie podróżował w te kierunki. Orzeczenia są niezaskarżalne. Ziobro ma sformułowane zarzuty prokuratorskie w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest teraz zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dziś szef MON.
14: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
12: Do tej pory udało się zidentyfikować pierwszych 8 Polaków zamordowanych przez UPA, których szczątki zostały odnalezione w czasie czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ-u podziękował polskim służbom za zatrzymanie sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Chodzi o wydarzenia z wczoraj w miejskim autobusie w Bielsku-Białej, gdzie jeden z pasażerów zaatakował słownie kilka ukraińskich dziewczynek. Jedna z nich nagrała wszystko telefonem. Agresorem okazał się jeden z kierowców MZK w Bielsku-Białej. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada, że wyciągnie wobec niego służbowe konsekwencje. Zmiany w programie Czyste Powietrze będą obowiązywać od przyszłego poniedziałku. Dzięki nim z programu będzie mogło skorzystać więcej osób. Będzie też m.in. wyższe wsparcie na termomodernizację. Natomiast zapowiadany wcześniej tzw. bon na audyt ma pojawić się w drugiej połowie roku. Pogoda nie rozpieszcza turystów wypoczywających nad polskim morzem. Jest sporo chmur, przelotnie pada deszcz, a temperatura nie kojarzy się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
3: Za co można lubić Bałtyk?
15: Za spokój.
3: Tak, tłumów tu nie ma na plaży w Sopocie.
15: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę, nie?
16: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz. Byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat. Teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super, przyjechaliśmy z Bieszczad. Polecamy każdemu. Polska jest piękna.
17: Bo kochamy Bałtyk. Ja kocham polskie morze.
3: Nawet takie zimne?
17: Takie zimne.
3: Takie szare, bez słońca?
17: Szare, ponure, ale kocham.
12: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
1: Radio Pogoda. Co jest grane?
18: Dawid Filipowski, zapraszam. Bewhart wraca do Polski. Jutro zagra koncert na warszawskim Torwarze. Wokalistka magnetyzuje swoim zadziornym głosem. Bewhart ma na koncie 11 płyt studyjnych, nominacje do Grammy i główną rolę w musicalu Love Jenis, granym na Off-Broadwayu. A jeśli już jesteśmy przy Ameryce, to jutro w Legnicy zagra orkiestra wojskowa, na co dzień stacjonująca w Kansas. Muzycy wystąpią na otwarciu wystawy plenerowej z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Ekspozycja pokazuje amerykańską demokrację, innowacyjność i kulturę. Swoje zdrowie natomiast będziecie mogli zbadać od czwartku do soboty w Gdańsku. Przed tamtejszym forum stanie instalacja, gdzie będziecie mogli wykonać bezpłatną analizę składu ciała i skonsultować wyniki z dietetykami.
1: Pogoda.
12: Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 27 na Podlasiu. Po południe i wieczór z burzami i ulewnym deszczem we wschodniej części kraju.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato. Lato czeka.
11: No, po godzinie 16 przede wszystkim zaproszę Was na konkurs. Daję słowo. Nowe nagrody oczywiście pojawiają się w tym tygodniu, a właściwie jedna nowa, bo oprócz kart do gry Radia Pogoda, czyli kart do gry na wakacje, można wygrać w tym tygodniu książkę o Stanisławie Tymie pod tytułem Tym wolałbym być psem. O 16.30 ten konkurs, a wcześniej Maria Koterbska, którą dzisiaj, proszę Państwa, przez cały dzień wspominamy na antenie Radia Pogoda. Policzymy, ile to ona miała piosenek w swoim repertuarze. No i powiem też Państwu, kto uważał, że śpiewa po amerykańsku.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Zaglądamy do dzisiejszego muzycznego kalendarium, bo dzisiaj rocznica urodzin Marii Koterbskiej. Urodziła się 13 lipca 1924 roku w Białej, później połączonej z Bielskiem, stąd dzisiaj mamy Bielsko-Białą. No, jak nagrała piosenkę, to właściwie od razu stawała się ona przebojem. Augustowskie noce, Brzydula i Rudzielec, Karuzela, Parasolki, Serduszko puka w rytmie czacza, wrocławska piosenka, Do grającej szafy grosik wrzucia. Tu liczę, proszę Państwa, ile ona miała piosenek w swoim repertuarze? 3, 4, 10, 15, 300, 500, 60, 700, 1500, no prawie 1500 piosenek, proszę Państwa, w repertuarze Marii Koterbskiej. Była nazwana królową swingowania, zresztą Wojciech Młynarski mówił o niej: Maria Koterbska to był dla mojego pokolenia głos, który rozjaśniał straszną nudę i szarość czasów socrealizmu. Była pierwszą polską piosenkarką swingującą po polsku, śpiewała bardzo nowocześnie, po amerykańsku. Z kolei Gustaw Holoubek, który był jej wielbicielem, mówił: nikogo nie naśladowała, była potoczna, zwykła, polegało to nie tylko na braku pozy, ale przede wszystkim na sposobie interpretowania tekstu. To, co śpiewała, po prostu miało sens. Uwielbiana przez publiczność do samego końca. My oczywiście o niej pamiętamy, gramy jej piosenki, a tym razem szczególne jej wykonanie powracającej melodyjki.

0: Z anegdotą o Stanisławie Tymie, którą można znaleźć w książce, która będzie do wygrania za kilka minut na antenie Radia Pogoda. Otóż w dniu urodzin bliscy Tyma mogli się spodziewać telefonu i usłyszeć w słuchawce zagrane na organkach specjalnie dla nich 100 lat, po których następował serdeczny zwrot: życzę ci zdrowia, a resztę kombinuj. Jeżeli chcieliby Państwo przeczytać książkę Tym wolałbym być psem, no to można ją wygrać za kilka minut w konkursie Daję Słowo, a nagroda gwarantowana to są karty do gry Radia Pogoda. Czekam na Wasze zgłoszenia już teraz. 22 444 4004 to nasz numer.
1: Radio Pogoda.

0: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Została ostatnia reklama.
11: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Reklama.

0: Radio Pogoda, 16.30. Zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Dzisiaj witam pana Mariusza z Poznania. Dzień dobry, panie Mariuszu.
2: Dzień dobry, kłaniam się, panie rektor. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Chwilę sobie porozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Wyczułam dobry humor, panie Mariuszu. To znaczy, że cieszę się pan, że już weekend się skończył. Można było pewnie pójść do pracy, prawda? A nie się nudzić w sobotę i niedzielę.
2: Weekend pracujący miałem, więc tak? Dla mnie to takiej różnicy zbytnio nie ma.
0: A czy może pan powiedzieć, co pan robi, skoro pan w weekend też pracuje?
2: Jestem policjantem.
0: A, no tak, no to faktycznie. To tak jak radiowiec po prostu. Nie znasz dnia ani godziny, kiedy cię wezwą i musisz być na każde wezwanie. No dobrze, panie Mariuszu, to tutaj postaram się być grzeczna, żeby panu nie podpaść. Karty Radia Pogoda oczywiście już pan zdobywa, także gratuluję. No a teraz czas zawalczyć o książkę o Stanisławie Tymie, Tym wolałbym być psem. Na jaką literę słowo sobie pan dzisiaj wybiera?
2: To ja sobie tak myślę, pani jest Monika, ja jestem Mariusz, to zrobimy M.
0: No dobrze, niech będzie M. Ja już mam to słowo w głowie i za chwilę je powiem, a potem włączę stoper i będzie pan miał 15 sekund na to, żeby podać 5 słów, które z tym moim się kojarzą. Dobrze?
2: Dobrze, dobrze.
0: To jest pan gotowy, panie Mariuszu?
2: Zaczynajmy.
0: No to uwaga, daję słowo miś.
2: Uszatek. Zo. Przytulanka. Dzieci. Koralgol.
0: Dobrze, brawo! No i film przecież, prawda? Stanisław Tym, Miś.
2: To
0: by pasowało zdecydowanie. Brawo, książka też należy do pana, także przyjemnej lektury życzę w takim razie.
2: Bardzo dziękuję. No.
0: I obyśmy się na drodze nie spotkali, chyba że w jakichś miłych okolicznościach. Pozdrawiam.
2: Kłaniam się, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: W dniu, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, pewnie się Państwo zastanawiają, dlaczego 13 lipca, to nawiązuje do takiego legendarnego koncertu Live Aid, który właśnie odbył się 13 lipca 1985 roku. Ja już mówiłam dzisiaj Państwu, że ta nazwa rock'n'roll w kontekście muzyki została użyta po raz pierwszy przez, no można powiedzieć, takiego mojego kolegę po fachu, czyli radiowego DJ-a z Ohio, Alana Freeda, który właśnie zaczął puszczać rytm bluesowe piosenki na antenie i nazwał te utwory rock'n'rollem, ale tak naprawdę rock'n'roll to dosłownie znaczy bujaj się i faluj, znaczy przepraszam, bo może kogoś uraziłam, nie bujaj się, tylko użyję innego słowa, kołysz się i faluj. Jak Państwo myślą, czego to mogło wcześniej dotyczyć, kto mógł tego terminu wcześniej używać w kontekście kołysania się i falowania? Okazuje się, że marynarze tak mówili, oczywiście a propos kołysania statku na falach, mówili, że rock and roll robi ten właśnie statek. Za chwilę polski rock and roll, czyli Big Beat i czerwone gitary.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak,
2: o tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
10: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
11: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Po południu burze od Podlasia i Warmii i Mazur po Mazowsze i Lubelszczyznę. A wieczorem zagrzmi i mocno popada na południowym wschodzie i miejscami w centrum. Przed nami więc godziny z niebezpieczną pogodą także na drogach. A jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed utrudnieniami na A2 w Lubuskiem. Na odcinku między węzłami Torzym i Jordanowo po kolizji dwóch aut w pobliżu miejscowości Lubrza. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka. Kto?

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Została ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklama. W Radiu Pogoda za kilka minut kolejne najpiękniejsze melodie na lato. Między innymi przebój od naszych południowych sąsiadów, Holki z naszej szkolki. Ale na razie wiadomości. Jest 17.
12: 8 regionów z niebezpieczną pogodą może dojść do podtopień. Ofiary zbrodni wołyńskiej przestają być bezimienne. Jutro zdrowotny okrągły stół Polski 2050 bez jednego z koalicjantów.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Miriam Lipińska. Lokalnie nawet 80 mm deszczu i silne porywy wiatru. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem w 6 województwach. Alerty drugiego stopnia dotyczą województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza i Lubelszczyzny, a także części województwa łódzkiego oraz większości powiatów na Podkarpaciu i w Małopolsce. RCB ostrzega tam przed podtopieniami. Z kolei ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dotyczą pozostałych powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny, a także Podlasia oraz części Warmii i Mazur. Czy będzie kolejne zawirowanie na rynku ropy naftowej i paliw? Prezydent USA Donald Trump ogłosił właśnie przywrócenie blokady irańskich portów. Zapewnił też, że kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie otwarta dla wszystkich statków, ale nie za darmo. USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. Oficjalnie w celu pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa. Rodziny 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odebrały dziś od ministry kultury Marty Cienkowskiej oficjalne noty identyfikacyjne. To pierwszy raz, gdy ekshumacje ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów doprowadziły do dokładnego ustalenia tożsamości zamordowanych. To przełomowe wydarzenie, mówi Beata Jagielska, przedstawicielka rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej.
14: Przede wszystkim jest to dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców. To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby.
12: Dziś ruszyły kolejne ekshumacje, tym razem na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Jest śledztwo w sprawie znieważenia nastolatek z Ukrainy. Chodzi o wczorajsze wydarzenia w miejskim autobusie w Bielsku Białej. Jeden z pasażerów zaatakował słownie kilkunastoletnie dziewczynki. 54-latek został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Polska 2050 organizuje jutro w Sejmie okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia, proponowanych proponowanych przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkaniu, jak wylicza posłanka Violetta Tomczak, mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, resortu, kancelarii prezydenta oraz klubów parlamentarnych.
15: Prawo i Sprawiedliwość, PSL, oczywiście my jako Polska 2050 w 90% będzie także koło Razem.
12: Koalicja Obywatelska na spotkanie się nie wybiera, zapowiada szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
16: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
12: Proponowane zmiany mają ukrócić nieprawidłowości, jakie wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Od dziś w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z asystenta AI. Pomaga pacjentom i ich rodzicom odnaleźć się w gąszczu poradni i oddziałów. Na ekranie widzimy robota, z którym można porozumiewać się głosowo, mówi Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.
17: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy rzeczywiście trafią w odpowiednie miejsce.
12: Z panelu mogą korzystać także mali pacjenci. Z myślą o nich przygotowano strefę gier.
13: Pogoda.
12: Popołudnie i wieczór z niebezpieczną pogodą we wschodniej części kraju. Tam burze i ulewny deszcz. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 23 w Małopolsce, 26 na Mazowszu, do 27 na Podlasiu.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
11: Pytają się Państwo w telefonach, czy ta Amanda Lear śpiewała swój przebój przed godziną 17, ależ oczywiście, że tak, to ona. A już za chwileczkę Stanisław Chlożek i Petr Kotwald, będzie też Mieczysław Fok i Jesienne róże w jego wykonaniu, a my słuchaliśmy tego utworu w niedzielę z płyty Ireny Sandor, piosenki Stare jak świat w wykonaniu właśnie pani Ireny. No i też, że wrócimy do Państwa wakacyjnych opowieści za kilka minut w Radiu Pogoda. Zapraszam.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

dzisiejsze Państwa telefony o przygodach z jazdy samochodem na wakacje zaczęły się od piosenki, w której Krystyna Giżewska i Bogusław Metz śpiewają, że pół Europy przejechał Stary Grat. No to tak jeszcze a propos tego utworu, telefon od Was.

0: Dzień dobry, mówi Agnieszka z Osiecka. Chciałam opowiedzieć moją przygodę z zamkiem Fontainebleau. A zaczęło się tak niewinnie. Po prostu usłyszałam tą piosenkę i pomyślałam, kurczę, tam jeszcze nie byłam. Zaprosiłam na tą wycieczkę moje dwie bliźniaczki, wnuczki, blondyneczki i miałyśmy taką niesamowitą przygodę. Mianowicie był książę hinduski ze swoim haremem. Moje dziewczynki, blondynki, dla nich to był jakiś taki wyraz malutkich księżniczek czy jakichś zaczarowanych osób i pozwoliły, że zrobiłam im zdjęcie, więc dziewczynki będą miały pamiątkę na całe życie, że takie piękne księżniczki, było ich z 8, może 10, już nie pamiętam. Każda miała długą suknię, to były jakieś księżniczki hinduskie. A on pewnie miliardem, tylko marzyć. Pa.
1: No nie wiem, czy ja bym tak o tym marzyła, żeby tam w takim haremie, nawet u miliardera. Dziękuję, piękna opowieść, naprawdę jest co wspominać. Pani Agnieszka z Osiecka, tak? Z tego, co zrozumiałam. Fajnie by było, gdyby była Agnieszka Osiecka z Osiecka. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, proszę Państwa, więc wracamy do tych dźwięków, które wszyscy kochamy. Karin Stanek i Czerwono-Czarni w Radiu Pogoda.

0: No to jeszcze raz dzisiaj razem z Państwem w Radiu Pogoda.
1: Wakacje. Jedziemy na wakacje.
2: Nigdy tej podróży na wakacje nie zapomnę. Jechaliśmy do Ścianki koło Garbolina. No i kiedy żeśmy przyjechali, to z mojej fieścińce w Fordzie Fiesta otworzyłam szyby, postawiłam w cieniu pod drzewami na łące, żeby się przewietrzyła. No ale później zjechaliły się inne osoby, później było ognisko i nie zamknęłam na noc. A w nocy była tak wspaniała burza, że potem płakałam, bo wykręcić rady nie dałam i skończyło się na tym, że znajomi odwieźli mnie do Wrocławia, a pieścinkę trzeba było sprzedać, bo było w środku wszystko. I gałęzie z drzewek, i listeczki z drzewek. No, a teraz już szyby zamykam. Takie to były przygody wakacyjne.
0: To była taka basenowa fiesta po prostu. A ja już teraz, proszę Państwa, mam w ręku legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi. Do kogo ona dzisiaj trafi? No przekonamy się już za kilka minut.
3: Autopromocja.
4: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja.

0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka. Czy to pani Marta?
2: Tak, właśnie państwa słucham.
1: Naprawdę? W samochodzie, jak się domyślam, tak? Bo właśnie słyszę, że gdzieś chyba pani jedzie, pani Marto. Albo skądś wraca, no nie wiem.
2: Zbierania jagód.
1: Obrodziły jagodę w tym roku?
2: Tak, troszkę tak, więc na drożdżówki nazbierały.
1: No to dobrze. Ja też bardzo lubię zbierać jagody, tylko zawsze mam takie wrażenie, że strasznie powoli się ten słoik napełnia, bo się połowę zjada, a drugą połowę wkłada do słoika.
2: To akurat pieski zjadały.
1: A, pieski zjadały. No właśnie, pani Marto, bo wy się zgłosiliście we dwoje, to znaczy pani, ale także Kuba, tak? Pani chłopak.
2: Tak.
1: Przysłaliście dwa niezależne zgłoszenia. Pani pisze, że słucha Radia Pogoda od samego początku, czyli już od 11 lat jest pani z nami. Coś niesamowitego.
2: Tak,
1: zgadza się. I stara się zarażać dobrym humorem, utrzymywać pozytywną atmosferę na zajęciach, które pani prowadzi. I Radio Pogoda leciało podobno podczas całego psiego obozu, więc domyślam się, że te zajęcia to są jakieś zajęcia z psami, tak? I właścicielami.
2: Tak, jestem behawiorystką psów i trenerką i podczas obozu wszystkich zarażałam Radią Pogoda i teraz okazuje się, że wszyscy też słuchają.
1: No i też pisze pani bardzo taką śmieszną rzecz na koniec, że kiedy słuchaliście z Kubą Radia Pogoda przy ognisku, to pewnego, domyślam się, wieczoru zagłuszaliście naszą muzyką imprezę Disco Polo, która gdzieś tam była w sąsiedztwie.
2: Tak, tak, tak.
1: Udało się? Ktoś tam przyszedł, zmienił front, pani Marto?
2: Tutaj sąsiedzi obok też podzielali nasze bardziej muzyczne gusty.
1: No to dobrze. W ogóle pani napisała, że jest pani taką naszą muzyczną ambasadorką, że pani poleca Radio

0: przede wszystkim.
1: No tak, oczywiście ja tutaj wszystkich zarażam i nawet mówiłam właśnie o to, że w końcu się zgłosiliśmy do klubu i że mamy nadzieję, że się uda gdzieś tam dostać.
2: No właśnie, no to przekonajmy się, czy się udało dostać do tego klubu, czy się nie udało. Co tam z tymi waszymi zgłoszeniami, jaki jest ich los?
3: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
2: Nie mogło być inaczej oczywiście. Także ja mam dla was dwie legitymacje członkowskie Klubu Pogodnych Ludzi i radiopogodowe przypinki i smyczki, ale dla ludzi, nie dla psów.
1: Jezu, super, mega dziękuję za telefon.
3: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: radiowej Szkoda Dnia. Zanim Państwo obudzą się następnego pięknego wakacyjnego dnia, oczywiście z pogodnym porankiem, z Asią Kruk i z naszymi najpiękniejszymi melodiami, no to jeszcze czeka nas wieczór z Radiem Pogoda po godzinie 18. Aleja Sław, zapraszam w imieniu Tamary Pawlik-Lipskiej, a o godzinie 22 powieść Radia Pogoda. Wojciech Masiak czyta Państwu kolejne fragmenty hrabiego Monte Cristo. Także życzę przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro. Monika Tarka, do usłyszenia. Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
3: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: Travisto Fast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Została ostatnia reklama.
18: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
19: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
19: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
19: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
20: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
21: Reklama.
0: Drogowskaz Radia Pogoda.
21: Burze i ulewy w całej wschodniej części kraju. To od popołudnia miejscami aż do jutrzejszego przedpołudnia. Na południowym wschodzie możliwe nawet podtopienia, a to oznacza m.in. trudne warunki na drogach. To sprawdzamy jeszcze aktualną sytuację na trasach. Radzę Wam omijać krajową 94. Chodzi o odcinek obwodnicy Jarosławia na Podkarpaciu. Po tym jak ciężarówka uderzyła tam w bariery, ruch odbywa się wahadłowo.

0: autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli. No
3: hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
9: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
17: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
18: Blokadę Iranu i opłaty w cieśnienie Ormus ogłosił Donald Trump. Burmistrz Ursynowa może stracić stanowisko po aferze szpitalnej. Będzie też o Polakach zadowolonych z życia.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
18: Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump przywraca blokadę morską irańskich portów. Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. To w celu pokrycia, jak mówi amerykański prezydent, wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata. Jeszcze dziś będą się ważyć losy burmistrza dzielnicy Ursynów Roberta Kempy. Wniosek o jego odwołanie złożyli przedstawiciele opozycji w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Kempa był szefem Rady Nadzorczej. Radnym mówił, że o nieprawidłowościach w placówce nie wiedział. Do tej pory polityczną odpowiedzialność za aferę poniosły jedynie kobiety: Aldona Machnowska-Góra, która zasiadała w tej samej radzie co Kempa, i Renata Kaznowska, odpowiedzialna w mieście za zdrowie. Więcej Błażej Kulesza.
19: Brak dotychczasowej dymisji burmistrza Ursynowa opozycja odbiera jako element walki o wpływy w warszawskiej Koalicji Obywatelskiej.
20: Burmistrz Kempa jest człowiekiem Marcina Kierwińskiego.
19: Mówi Antoni Pomianowski, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy na Ursynowie.
20: Najwyraźniej w Koalicji Obywatelskiej jedyne głowy, które polecą, to są głowy osób związanych z Rafałem Trzaskowskim.
19: Prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczeń, tłumacząc to wysokimi standardami.
21: Ja podejmuję swoje decyzje w oparciu o fakty, albo w oparciu właśnie o stosowanie najwyższego możliwego standardu.
19: Robert Kempa ze stanowiska burmistrza nie zamierza rezygnować, bo jak twierdzi, proszą go o to sami mieszkańcy, a opozycję, która wniosek o odwołanie złożyła, nazywa grupką politycznych awanturników.
18: Do 13 osób wzrosła liczba ofiar pożaru lasów na południu Hiszpanii. Do opuszczenia domów zmuszonych było ponad 1400 mieszkańców. Na szczęście tamtejszym strażakom udało się opanować żywioł. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez chce zrobić wszystko, by w przyszłości uniknąć takich zdarzeń.
2: Nie możemy ograniczać się jedynie do reagowania w momencie wybuchu pożarów. Musimy również podejmować działania zapobiegawcze, na przykład poprzez zabezpieczanie i wyznaczanie stref ochronnych wokół obszarów miejskich.
18: Do pożarów w Hiszpanii przyczyniły się intensywne upały, które towarzyszą mieszkańcom kraju. A i do nas wracają upały, jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman. Termometry z każdym dniem będą pokazywały coraz więcej, będą też burze.
3: Szczególnie niebezpiecznie może być na południu naszego kraju, szczególnie w rejonach górskich, ale w środę czy w piątek burze mogą występować na znacznym obszarze Polski.
18: Po takim intensywnym pogodowym tygodniu przyjdzie ochłodzenie, weekend ma już być bez upałów. W czerwcu wskaźnik zadowolenia z poziomu życia Polaków osiągnął najwyższą wartość w ostatnich latach, wynika z analizy CBOS. Sondażownia przygotowała ją na podstawie badań zrealizowanych od lipca ubiegłego roku do czerwca tego roku. Poprawiły się też zarówno oceny, jak i przewidywania odnoszące się do sytuacji politycznej w kraju.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Przemysław Pozewski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Chorwacji ma nowego selekcjonera. Został nim Slaven Bilic, który prowadził kadrę już w latach 2006-2012. 57-latek zastąpił Zlatko Dalicza, który doprowadził Chorwatów do 2 medali Mistrzostw Świata. Konkurs skoków z wyż mężczyzn oraz skoków dali pchnięcia kulą kobiet zostaną rozegrane 22 sierpnia na katowickim rynku jako wstęp do memoriału Kamili Skolimowskiej, który nazajutrz odbędzie się na Stadionie Śląskim. Meeting jest zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Pogoda.
18: Burze możliwe dzisiaj na wschodzie, niemal w całym kraju może przelotnie padać, podobnie jutro, ale za to jest coraz cieplej. Nad morzem 22 stopnie, 28 w centrum i na południowym wschodzie, do 29 lokalnie na Podkarpaciu.
8: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: A skoro na zegarach minęła godzina 18, to znaczy, że czas zacząć Aleję Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj razem ze mną w studiu są Mikołaj Grabowski oraz Łukasz Lewandowski. Będziemy rozmawiać o Mironie Białoszewskim. A dlaczego właśnie o nim i dlaczego właśnie z takimi gośćmi? To wszystko wyjaśni się już za chwilę. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam.
8: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną dwóch wyjątkowych gości. Pan Mikołaj Grabowski, dzień dobry.
2: Witam pięknie.
1: I pan Łukasz Lewandowski, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o teatrze Ateneum. Też, jak zresztą tutaj chwilę temu wspomnieliśmy jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania, o Mironie Białoszewskim, no bo to wyjątkowa okazja. W Ateneum wystawiony zostanie Białoszewski, jego pamiętniki, Chamowo. Może zaczniemy od początku. O czym będzie to przedstawienie?
2: No, przede wszystkim o Mironie Białoszewskim. Tak, no bo Miron Białoszewski, podobnie jak Gombrowicz, twierdził, że poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja. To znaczy pisał właściwie tylko o sobie. O sobie i o tym, co bezpośrednio w jego bezpośrednim pobliżu się znajdowało, jeżeli tak można powiedzieć, jeżeli coś takiego jak bezpośrednie pobliże jest. Więc on, który bardzo lubił obserwować tą rzeczywistość bliską koło siebie. Ja myślę, że on jest poetą drobiazgu. Ja to tak sobie nazywam. Inni to nazywali jakoś inaczej, prawda? On w pewnym momencie swojego życia dostał się w jakąś pułapkę. Można powiedzieć, że to była pułapka. To Chamowo. To Chamowo to jest dzielnica Warszawy, pogardliwie nazwana przez obywateli Saskiej Kępy. Bo po drugiej stronie wału Międzyszyńskiego powstało kilka bloków, strasznie dużych bloków socjalistycznych, jeszcze wtedy nieotynkowanych, na ćwierć kilometra długich i 10 pięter wysokich. I on tam dostał, już nie chcę wchodzić w szczegóły, dlaczego on tam dostał mieszkanie, czy też po prostu z pewnego musu troszkę się tam osiedlił. No i dostał się w tryby jakby machiny socjalistycznej, no można to tak powiedzieć. Przy czym od razu chcę zastrzec, jego polityka nie interesowała. Jego nie interesował, jakby tak powiedzieć, taki bardzo silny społeczny background. No a u nas on się wyrażał wtedy w latach 70. sprzeciwem wobec władzy komunistycznej, oczywiście dla pewnych kręgów. Jego to nie bardzo interesowało. Jego interesował ten bliski świat i przede wszystkim on sam, jego własne przeżycia. I on się zderzył tam, no można powiedzieć, z jakąś taką niespodziewanie twardą rzeczywistością, zarówno jeżeli chodzi o to, że musiał się zameldować, prawda, że musiał ten przydział jakoś tam odnowić, że musieli przyjść wstrzeliwacze do niego, prawda, bo oczywiście w tych blokach z żelbetonu nie dało się wyborować dziurki na cokolwiek, na obrazek albo cokolwiek. Trzeba było wstrzeliwać, no więc jak przychodzili wstrzeliwacze, no to była ruina, no bo często te strzały kończyły się tym, że ściana odpadała.
1: I jaka jeszcze była rzeczywistość w takim bloku? Wrócimy do tej rozmowy już za parę chwil w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Została ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
13: Reklama.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha.

0: 104.1 FM.
1: A dziś gośćmi Walaisław, Radia Pogoda, są Mikołaj Grabowski i Łukasz Lewandowski. Dodatkowo także trochę duchem jest z nami Miron Białoszewski, dlatego że to właśnie jego tekst trafia na teatralne deski i wokół tego tekstu trochę dzisiaj rozmawiamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zastanawiałam się trochę nad tym, czy ten tekst, no i w ogóle jakby cały ten przykład Chamowa, mam wrażenie, że on nadal jest mocno aktualny. Właśnie nawet mimo, jakby oddzielając tę politykę i tak dalej, i może jakieś takie rzeczy typowe dla lat 70., no to jednak żyjemy chyba właśnie na co dzień w takim tumulcie, w takim zbiorowisku różnych dziwnych ludzi i w tych blokowiskach właśnie. Czy ten tekst rzeczywiście nadal może jeszcze coś młodym ludziom wnieść?
2: Wie pani, to być może trzeba by to stwierdzić, kiedy już naprawdę zaczniemy ten spektakl trochę chociaż grać na scenie. Na razie próbujemy w małych salkach, nie, bez dekoracji, która będzie, jakby to powiedzieć, opowiadała drugie zdarzenie tego spektaklu. Będzie osobną formą, inną zupełnie, taką dodatkową temu wszystkiemu. I dopiero wtedy zobaczymy w gruncie rzeczy, o co nam chodziło. Mhm. Bo tak naprawdę mówienie, o czym będzie spektakl, no to widzi pani, no my błądzimy, no mówimy takie zdania prawdziwe, ale ja wiem, czy one są na dobrą sprawę na tyle ważne, żeby je w radio powiedzieć, bo może kiedy zobaczymy ten spektakl na pierwszej, drugiej próbie generalnej, powiemy, rany boskie, przecież to jest spektakl o czymś zupełnie innym. Nie to, że chciałbym, żeby tak było, bo jednak pewna prognoza i pewien kierunek jest temu spektaklowi naznaczony. Mhm. Ale możemy, zawsze liczę na to, że ten spektakl, który ja robię, mnie czymś zaskoczy.

0: zaskoczy mnie czymś, bo jak w końcu to wszystko się połączy ze sobą, wszystkie rzeczy, które budują ten spektakl, prawda? Aktorzy, scenariusz, światło, dekoracja, kostiumy. Jak to zacznie ze sobą współgrać, wtedy pojawiają się dopiero instynkty tego spektaklu, te najciekawsze. A czym one będą? Ja nie powiem, bo ja nie bardzo lubię mówić, bo tak, jakbym tak powiedział dokładnie, o czym jest ten spektakl, to cały czas czuję, że wyglądam jak na, jakby to powiedzieć, na takiego reżysera, który w latach 50. robił spektakle i one miały bardzo wyraźną linię polityczno-społeczną. To będzie o tym, że kułak jest zły, a robotnik portowy jest dobry. No otóż ja tego nie mogę powiedzieć. Mhm. Spektakl, myślę, że w związku z tym, że ma bogatą warstwę literacką, będzie o wielu, wielu rzeczach, o których, które przewiduję, ale o których nie mogę powiedzieć, że będą na pewno.
1: Bardzo mi ironowate, takie antykonceptualne ten monolog. Dokładnie. A możemy tylko dodać, że to jest też chyba taki, znowu coś, co jest z tego Mirona, to że poezja istnieje tylko naprawdę w czytaniu na głos. Mhm. Więc myślę, że on byłby szczęśliwy, bo przecież to Hamowo jest nagrane przez niego. Więc byłby szczęśliwy, że to dalej jest po prostu sprawdzane. Mhm. Tak? Sprawdzane właśnie w takim zbiorowym zjawisku, jak wspólne wysłuchanie na przykład fragmentów Hamowa, czy zinterpretowanych, czy z tak jak to Mikołaj zrobił, adaptacji tego, co to już jest niebywałe, to dokonanie tej adaptacji, ale teraz, żeby to wysłuchać w jakiejś wspólnie razem tego Hamowa posłuchać, i to może być już jest wystarczająco ciekawy eksperyment, myślę, mironowaty.
2: A ja tak sobie myślę, obaj panowie macie bardzo duży dorobek artystyczny, czy jeszcze was potrafi coś zaskoczyć, coś nieprzewidzianego stać się właśnie ze spektaklem albo z jego odbiorem, z przygotowywaniem się do roli?
0: No ja muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyło to, że robię Mirona Białuszewskiego. Okay. No i to jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie, ale dzięki temu, że ten tekst mnie zaskoczył, polubiłem go i dostrzegłem w nim takie wartości, które są bliskie mojemu myśleniu, jeżeli idzie o zarówno warstwę literacką, teatralną, która się tam kryje pod tym wszystkim, a równocześnie nigdy nie myślałem, że będę robił Mirona Białoszewskiego, no to zaskoczenie jest dla mnie naprawdę bardzo silne.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: W końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Obaj panowie też uczycie, pracujecie z młodszymi aktorami, albo z tymi, którzy chcą dopiero być aktorami. I tak się zastanawiam, czy ten Miron Białoszewski nadal wśród tak zwanej młodzieży jeszcze jest żywy i chętnie czytany?
2: Ja nie odpowiem na to pytanie, bo już od kilku lat nie pracuję ze studentami.
3: A ja odpowiem nie. Znaczy nie jest. Nie jest. To jest gdzieś zostawione samemu sobie. Oczywiście pamiętnik z Powstania Warszawskiego to tak, ale, ale myślę, że to też jest...
1: Ale czy to oznacza zatem, że to jest może właśnie trochę za trudny tekst dla młodych? Za trudny autor?
3: Myślę, że nie mają klucza do... Albo też jest kwestia, bo to jest... No mówię, tych apologetów, czyli albo zafascynowanych Białoszewskim jest bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi pisze w podobnym, czy chciałoby pisać, no, tak jak on. Ale myślę, że to jest, nie wiem, jak Mikołaj uważa, ale wydaje mi się, że jest to... te sfery życia po prostu już nie są takie... eksplorowane przez młodych ludzi. O tak, więc pewne przestrzenie, no właśnie te takie mechanizmy sąsiedzkie, mechanizmy spółdzielcze, mechanizmy kolejkowe, mechanizmy, no to już są, no nie wiem, czy ten Miron po prostu nie odleciał gdzieś już w taki właśnie faktycznie swój świat i już jest poza rytmem tych młodych ludzi.
2: Mówiło się o Mironie i jego teatrze osobnym, prawda? No, że on jest osobny. No i on jest jakoś bardzo osobny. Osobny. Czy ta osobność przeszkadza, czy pomaga? Dla mnie pomaga, prawda? Bo ja wychowany byłem na takim poczuciu, czy też takim przesłaniu, że oto człowiek powinien, czy twórca powinien być jak najbardziej niepodobny do innego twórcy. Niepodobny, a nie podobny. Więc teraz, że tak powiem, ta jego osobność, kompletna osobność, gdzieś, że tak powiem, pojawiająca się w jego no, takich zakamarkach pochowanych gdzieś po tym tekście, co chwilę mamy do czynienia z jakąś ucieczką w rejon, który kompletnie był do tej pory nieporuszony. Gdzieś zapadł się w jakąś dziurę i tak dalej, trzeba go wyciągać i domyślać się, co to się stało w gruncie rzeczy, dlaczego te stania są tu, teraz napisane i tak dalej. No więc myślę, że w sytuacji, w której dzisiejsza... Nie chcę źle mówić o młodzieży, ale oni bardzo lubią być podobni do siebie, a nie różni od siebie. Co mam im za złe? W związku z tym nie będą się przymilać do Mirona Białoszewskiego, bo on jest do niczego niepodobny. I w związku z tym musieliby wielką pracę umysłową sobie zafundować, żeby w te wszystkie rejony wejść. No więc jakby ta oryginalność jego, hiperoryginalność, przeszkadza chyba, ażeby młodzież garnęła się do Mirona Białoszewskiego.
3: Powiem taką anegdotkę. Kiedyś w Oborach, takie miejsce literackie, gdzie tam przyjeżdżali poeci też na różne takie twórcze pobyty, i Iwona Smolka z drugiego programu Polskiego Radia, która jest wybitną specjalistką od poezji, no była również tam w trakcie tych różnych spotkań, było wielu innych poetów, i kiedy po tygodniu wieczorem o 19 na kolację zobaczyła idącego po schodach człowieka, aż krzyknęła po prostu na cały regulator: Miron Białoszewski. Czyli wszyscy inni poeci mogli go zobaczyć gdzieś po tygodniu pobytu dopiero. Więc to był szok, tak? Czyli mamy lata 70., tam 74 czy 3, i dopiero wtedy pierwszy raz po tygodniu go ktoś zobaczył. No to dzisiaj to jest chyba No, absolutnie niemożliwe dla współczesnych nawet twórców, no bo to jest ciągłe pokazywanie się, promowanie, robienie sobie zdjęć, tak jak my przed chwilą.
1: No,
3: walka o to, żeby zaistnieć, żeby to się pojawiło i tak dalej. Ten człowiek, nie powiem gdzie to miał, ale na pewno się tym nie interesował i co ważniejsze, było mu to pewnie w jakimś wymiarze tam w końcu gdzieś tam potrzebne, bo pewnie tego nie oszukiwał, ale nie w takim jak naszej cywilizacji też.
1: Łukasz Lewandowski i Mikołaj Grabowski są dziś gośćmi Alei Sław, Radia Pogoda i do tej rozmowy wrócimy już za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Została ostatnia reklama. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Aleja Sław. Radia Pogoda.
3: Przypominam tylko Państwu, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Witam bardzo serdecznie tych, którzy dopiero do nas dołączyli. Witam ponownie tych, którzy są z nami już od jakiegoś czasu. I przypominam, że dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są Mikołaj Grabowski i Łukasz Lewandowski. A rozmawiamy trochę o Mironie Białoszewskim, trochę o Teatrze Ateneum, no i o tym, jaki związek mają te dwa pojęcia. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pogoda. 104.1 FM. Radio
1: Pogoda. Walejsław, Radia Pogoda. Dzisiaj goszczę Mikołaja Grabowskiego i Łukasza Lewandowskiego. To między innymi twórcy spektaklu, który już za kilka chwil pojawi się w Teatrze Ateneum. Spektaklu Hamowo na podstawie tekstu Mirona Białoszewskiego. Rozmawiamy między innymi o tym spektaklu i o samym Mironie i o Hamowie, bo ci z Państwa, którzy są z Warszawy, zapewne pamiętają czasy, kiedy takim właśnie określeniem nazywało się bloki na Saskiej Kępie, tuż przy trasie, między innymi właśnie przy ulicy Lizbońskiej, gdzie dawniej mieszkał Miron Białoszewski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ta proza życia, oprócz sypiących się ścian, to co jeszcze w tym Hamowie?
2: Proza życia, no wie pani, no on był trochę dziwakiem, muszę powiedzieć. Bardzo.
1: Był ekscentrykiem.
2: Ekscentrykiem, był dziwakiem. W związku z tym, jeżeli pani sobie wyobrazi jego dzień, no to tak wyglądał. Rano albo do popołudnia śpi. Potem czasem pracuje, ale częściej śpi, bo w nocy wychodzi, albo pisze, albo wychodzi. Czasem na noc, a czasem o 5 nad ranem. Wychodzi, ma kompletnie rozregulowany tryb życia i cały czas nosi ze sobą coś do zanotowania, czegoś, co jest warte dla zanotowania. On potrafił uciec, wybiec nagle z rozmowy, która się odbywała w jego towarzystwie, pójść do innego pokoju, wrócić za 5 minut z zapisaną jedną stronicą tekstu. On po prostu łapał to życie na gorąco. Łapał słowa, łapał zdarzenia, łapał ludzi, chwytał taką, jakby to powiedzieć, taką nerwową tkankę ludzką. Coś, co go, że tak powiem, coś, co czasem wygląda jak zupełnie od czapy. Coś, co nie jest z niczym związane. Jakoś jedno zdanie. Na przykład ja mam takie ulubione zdanie, w którym on pisze, że był, medował się tam w urzędzie meldunkowym, a obok była starsza pani, która też medowała jakąś tam studentkę. No i bardzo się bała, czy ją zameldują. Wtedy w Warszawie meldunek to było nie wiadomo co. No więc i nagle ta pani powiedziała, to ja, że to chyba było, że to chyba było
3: przeznaczone.
2: To chyba było przeznaczone. I w tym momencie on napisał coś takiego. I wtedy odwróciłem się do niej i zapytałem, czy pani wierzy w przeznaczenie? A ona mówi, ja wierzę. Ja też. Koniec dialogu. Czyli jak to musiało być dla niego takie krótkie spotkanie z panią, ni stąd, ni zowąd, właściwie i było jakimś wystrzałem w jego stronę, że ktoś, taka pani, za którą może by 5 groszy nie dał, nagle mówi, że ona wierzy w przeznaczenie, a on akurat był w takiej sytuacji wewnętrznej swojej, że te słowa zadziałały tak bardzo silnie wobec niego. Czy tam jest jeszcze dużo, bo pani zadała pytanie o jego bytowaniu. Tak, no ale jego bytowanie, jak właśnie przed chwilą powiedziałem, składało się właśnie ze spania, na przykład w czasie dnia, no ale w czasie dnia to oczywiście chodzili po rusztowaniach robotnicy i robili elewację, w związku z tym te maszyny wyły, on wyskakiwał, nie mógł spać. Opisuje niesamowitym kunsztem pewne zjawiska, które działy się zarówno w nocy, no to sąsiedzi, jak i w dzień, no to ci robotnicy, którzy chodzili, wykańczali i tak dalej, bo blok nie był wykończony. Więc on był cały czas otoczony hałasem. Dla jego wrażliwych uszu to było nie do zniesienia. I na przykład jedna część naszego spektaklu nosi nazwę Ucieczki z Hamowa, bo on po prostu co chwilę, co przyszedł do domu, to zaczynali znowu coś robić. No to on po prostu chował się, zamkrywał pierzyną, uciekał na schody, nigdzie, no to w takim razie uciekał z Hamowa. On stale z tego hamowa uciekał, ale w gruncie rzeczy się do niego przyzwyczajał. Także z jednej strony było to dla niego przekleństwem, ale z drugiej strony on był sam. I on chyba tej samotności potrzebował. Poczuł się wreszcie wyzwolony. Wyzwolony. Co prawda mówił, no ja to taki wyrzutek, wyrzucili tu mnie wszyscy i nie kochają mnie, wyrzucili mnie i śmieją się, że ja tutaj w tym hamowie po radzieckiej stronie. Czyli ta wojska radzieckie były na Pradze, więc to po drugiej stronie Wisły. Ale w gruncie rzeczy to hamowo kochał. Poza tym zajmował się słuchaniem płyt. Bardzo dużo słuchał płyt i też jakby w tym spektaklu to się dzieje. Staramy się odtworzyć jego fascynacje muzyczne, a także kierujemy swoją uwagę w stronę czegoś takiego, co już dawno minęło, mianowicie jego czasu w awangardy. No bo, jak wiadomo, prowadził teatr, prawda? Najpierw na Tarczyńskiej, był aktorem Teatru na Tarczyńskiej, potem miał swój teatr osobny i tak dalej, i tak dalej. Ale to, trzeba powiedzieć, była bardzo ścisła, to znaczy to było myślenie awangardy lat 60. i 70. I my jakoś nieudolnie, bo już oczywiście kto to pamięta, ja tak. Ale ci młodzi nie pamiętają, w związku z tym jak sugeruję pewne rozwiązania dotyczące tamtych czasów i wtedy jak się pracowało nad rolą, co jakby, jakie ćwiczenia się wykonywało, żeby dojść do tej roli, jakich używało się form do tego, ażeby zaistnieć we współczesnym czy ówczesnym teatrze, no to jak przekazuję tę wiedzę młodym, no patrzą na mnie z zainteresowaniem, po czym wykonują to, ale nie wiem, czy są do tego przekonani.
1: A do tej rozmowy za chwilę wracamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Mikołaj Grabowski i Łukasz Lewandowski są gośćmi Alei Sław, Radia Pogoda. Choć dzisiaj sporo rozmawiamy o Mironie Białoszewskim.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: A jednak muzyka też była ważna w jego życiu. Tak sobie myślę tutaj o takich, powiedzmy, teraz społecznościowych różnych mediach i tak dalej. Trudny był wybór muzyki do tego spektaklu. Co będziemy mogli usłyszeć?
2: Autor podpowiada, jaką muzykę trzeba by użyć. Mhm. Podpowiada. On to sygnuje w tekście. No, słuchałem koncertu fortepianowego Mozarta, koronacyjny. Proszę bardzo. I opisuje, jakie są jego wrażenia. Albo słuchałem mszy ha-moll Bacha, prawda? I tam się Aldi Soplan ze sobą przetwierają, jak to mówi. Albo słychać Vivaldiego na klatce schodowej i tak dalej. Chcę mi się koniecznie słuchać Magnificat. No i idzie Magnificat Vivaldiego. Więc ta muzyka jest wpisana w ten spektakl. Dużo jest muzyki klasycznej, ale on też dużo słuchał. Jest Händel, Mozart, Bach. Chyba Beethovena tam nie wymieniał, ale oczywiście nie jestem w stanie po prostu wszystkich jego fascynacji muzycznych, bo słuchał muzyki jakby renesansowej, tych chórów, prawda, gregoriańskich, słuchał muzykę cerkiewną, no nie jestem w stanie po prostu. Nie robię spektaklu o tym, o fascynacjach muzycznych Mirona, bo mam lepsze rzeczy do opowiedzenia.
0: Czyli znowu wracamy do pytania, o czym jest spektakl, tak?
3: Ale jest też muzyka komponowana specjalnie tutaj.
2: Tak, ale oprócz tego Olga Mysłowska na moje usilne prośby napisała kilka fragmentów do tekstu niepoetyckiego, do tekstu prozatorskiego, właśnie zaczerpniętego z Hamowa. Śnieg, deszcz, dom długi, kompozycja o domie długim, prawda, albo jeszcze czwarta o roślinach. Roślina, że przynoszę do domu rośliny. Jak wiadomo, on był fascynatem i zrywał wszystko, co rosło na łące, łopiany, trawy, mchy, porosty, wszystko jedno. Wszystko jedno. I wszystko przynosił do tego, do domu. Także jego pokój czasem wyglądał jak zaśmiecony.
3: Suszarnia.
2: Suszarnia trawy.
0: Chyba teraz trudno by mu było wiele rzeczy znaleźć się w tych okolicach, między innymi ulicy Lizbońskiej.
2: No nie, to teraz już
0: tam
2: nie.
0: Już teraz jest dużo bloków, innych jeszcze.
3: No ale tam nad Wisłą, jak się człowiek pospaceruje,
0: okay.
3: Może oratoryjnie na prawo od mostu Siekierkowskiego, tam Wisła jest dalej, no, szuwary nieprawdopodobne, więc może to kawałek dalej by tam co podjeżdżą. Ale może to jest jakiś trop też jeszcze, że te winyle wróciły, no i tu jest ten kod, który może dla współczesnych młodych ludzi, którzy też, no, to jest też jakiś niesamowity powrót do tej formy, do takiego słuchania muzyki i z takiego nośnika, więc tu mamy most.
0: Chciałam jeszcze zapytać, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, ale jak wyglądają próby do takiego spektaklu? One się zaczynają dużo, dużo wcześniej przed premierą, czy tylko trochę wcześniej?
2: No jak normalnie chyba. Dyrektor bardzo, bardzo był dla nas łaskawy i jest łaskawy chyba dla innych reżyserów także. Myśmy zaczęli próby 7 stycznia, a mamy premierę 21 marca, więc mamy sporo czasu. Zwykle się teraz ocenia, no ja nie wiem, za moich czasów takich, jakby to powiedzieć, oceniało się, że spektakl ma powstać w 40 prób do generalnych. 40 prób. W tej chwili niektórzy reżyserzy, była taka moda, robili spektakl w 3 tygodnie, bo im tyle było potrzeba, zaraz na początku lat 90. Szybko
3: I
2: do następnego teatru, i gotowe do następnego teatru jechać, wziąć pieniądze, zrobić sukces. A niektórzy pracują przecież latami, no. Prawda? Krystian Lupa pracuje parę miesięcy, no, pół roku, rok czasem i tak dalej, i tak dalej. No ale średnia, no to jest 2 miesiące to minimum, czy 2,5 miesiąca. I to jest dobry czas, żeby to przygotować. Niestety u nas w teatrze nigdzie chyba, znaczy oprócz, znam teatr, znaczy wiem, że w Teatrze Polskim w Warszawie jest sala prób, która 1:1 odpowiada scenie. Jest takie same, ma takie same warunki. Więc tam można po prostu postawić spektakl, prawie że w dekoracji, a potem przenieść go na dużą scenę, prawda? Tutaj nie ma takich warunków w Teatrze Ateneum. Takie warunki mają wszystkie teatry niemieckie, które zawsze mają dokładnie taką samą salę prób, na jakiej później będzie ten spektakl. No więc my się gnieździmy i czekamy z utęsknieniem, żeby wejść na scenę. Scenę będziemy mieli na 2 tygodnie przed premierą, co może wystarczy, albo może będziemy z wywieszonymi językami gonić na tych próbach. Nie wiem. Dekoracja jest dość jak na warunki polskie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Przypominam Państwu, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi gośćmi są Mikołaj Grabowski i Łukasz Lewandowski. Reżyser i aktor w tym przypadku, ponieważ na scenie warszawskiego Teatrum Ateneum już za parę chwil pojawi się spektakl Chamowo. Spektakl, który powstał na podstawie pamiętników Mirona Białoszewskiego. Pamiętników napisanych właśnie w czasie, kiedy Miron Białoszewski mieszkał w tak zwanym Chamowie, czyli w bloku przy ulicy Lizbońskiej na Saskiej Kępie. To określenie oczywiście nie było wymyślone przez samego Białoszewskiego, ale przez mieszkańców tak zwanej starej Saskiej Kępy, którym niekoniecznie podobały się powstające w latach 70. bloki z wielkiej płyty. Właśnie po drugiej stronie trasy bloki ogromne, przeładowane ludźmi, bloki gierkowskie, i też pełne takiego, użyłabym tu delikatnego słowa, folkloru. No i właśnie teraz ten folklor, to Chamowo i to wszystko, co działo się wokół Mirona Białoszewskiego w tamtym czasie, kiedy tam mieszkał, będzie można zobaczyć w stołecznym teatrze Ateneum. Zapraszamy.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak się zaczynają takie próby? Jest tekst, są aktorzy i...
2: Najpierw się rozdaje rolę.
1: Okej.
3: No i to jest najciekawszy moment.
1: A czy to nie jest już tak, że no te role jakby reżyser ma w głowie, że już...
2: No ma.
1: No właśnie.
2: No właśnie, no ale jeżeli ja mam tylko tekst i wiem, że główną rolę będzie grał kolega, prawda, Łukasz, no to potem mam jeszcze trzy panie, trójkę pań, tak? Dobrze powiedziałem? I trzech aktorów. No i teraz im muszę przydzielić, czy też spowodować, że ten przydzielony tekst będzie budował ich rolę, powiedzmy to w ten sposób. Że oni w tym się odnajdą jako w procesie budowania swojej postaci na scenie. No to jest oczywiście wyciągnięte z prozy, w związku z tym ja tę prozę muszę przełożyć na teatr. Czyli muszę nadać temu jakiś kierunek, prawda? Muszę skądś zacząć i powiedzieć, no tak, stąd zaczynamy i zmierzamy do tego miejsca. W tym czasie dzieją się różne rzeczy, prawda? Bohaterowie przechodzą przemiany, gdzieś się tu zatrzymują, cofają, potem znowu idą, potem wpadają w jakąś czeluść, potem się wspólnie bawią i tak dalej, i tak dalej. Więc ja buduję zawsze aktorom drogę. Drogę, po której oni stąpają, prawda? Czyli muszę im zbudować dramaturgię spektaklu od początku do końca, bo jej nie ma. Czyli ja ją buduję. Normalnie buduje to autor. Szekspir zbudował, prawda, Hamleta, zaczął od tej sceny, prawda, że spotkanie ducha Hamleta, a potem dalej, dalej po kolei. No więc ja takie coś muszę zbudować dla aktorów, inaczej oni nie będą wiedzieli, po co stoją na scenie. Podobnie zresztą jak dla Mirona. Musi być zbudowany pewien kierunkowy proces, po którym idzie spektakl, a widownia za tym nadąża.
1: Czy po wizycie w teatrze poznamy lepiej Mirona Białoszewskiego? Będziemy miał takie poczucie?
2: Na pewno. On jest w ogóle nieznany. No, znany jest specjalistom. Tym, którzy piszą o nim prace magisterskie, doktorskie. Bo to jest bardzo jakby ciekawa postać do wzięcia jej na warsztat. Prawda? Czy to magisterski, czy doktorski. Bardzo. I wiele ludzi to robi. Natomiast jakby to powiedzieć, żebym nie powiedział, tak jak przestrzegał nas pewien profesor, chciałem powiedzieć normalnych widzów, ale mówię, przecież mówi się normalnie, wszyscy są normalni, zwyczajni, więc dla zwyczajnego widza to na pewno będzie jakaś kopalnia wiedzy na temat tego człowieka. Jakaś. Oczywiście nasza i Łukasza. Co on powie temu człowiekowi siedzącemu na widowni, co ten człowiek przyjmie, co zrozumie, no to będzie jego. Bo to zawsze jest indywidualny wybór.
1: Pierwszego dnia wiosny już nie spędzimy w teatrze, bo widziałam, że spektakl jest wyprzedany. Ale rozumiem, że kolejne wiosenne dni w Ateneum jak najbardziej spędzić można.
4: Tak. Zapraszamy. Już jest też kwietniowy repertuar. Tam jeszcze troszkę, no ale uprzedzam, niedużo zostało tych biletów. Już tylko z tyłu i to ostatnie dwa rzędy chyba.
2: Ale dobrze widać.
4: Ja
2: powiem szczerze, że ten spektakl należy oglądać z tylnych rzędów.
1: czyli rozumiem, że tak jak niegdyś każdy chciał zobaczyć Mirona, tak i teraz już tutaj powoli widać, że znowu tego Mirona chcą ludzie zobaczyć.
2: No o to by chodziło w gruncie rzeczy. No po to zrobiliśmy ten spektakl o naprawdę bardzo silnej warszawskiej postaci, o bardzo silnym indywiduum, o człowieku nadzwyczajnym, który tu żył i który wpływał na życie kulturalne stolicy bardzo mocno, który się tu zaznaczył. No to trzeba przypomnieć tego człowieka, niechże ludzie o nim coś wiedzą, więcej oprócz tego.

0: tego, że jak to było, Mir, on to białostocki czy białoszewski? No, żeby nie było takich pytań.
1: Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Mikołaj Grabowski, Łukasz Lewandowski byli moimi i państwa gośćmi w Alei Sław Radia Pogoda. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
3: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: A po więcej odsyłam państwa na radiopogoda.pl. Tam znajdą państwo nie tylko moją dzisiejszą rozmowę, ale także i te poprzednie. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

Perhaps, perhaps.

0: Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w media ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Di A3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Została ostatnia reklama.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.

0: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz.

0: Expert.pl. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz? Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
5: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
6: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Lekarz, nie mogąc w żaden sposób ulżyć cierpieniu Barła, pozostawił go na podłodze i zbliżył się do Noirtiera. — Jakże się pan czuje? Dobrze? — zapytał pospiesznie cichym głosem. — Tak. — Lekko w żołądku, czy czuć jakiś ciężar? Lekko? — Tak. — Czy tak jak po pigułce, którą pan bierze co niedziela, jak panu zaleciłem? — Tak. — Czy Barła przyrządził dla pana lemoniadę? — Tak. — Czy to pan pozwolił mu się jej napić? — Nie. — Czy pan de Villefort? — Nie. — Pani de Villefort? — Nie. — Więc zapewne Valentin? — Tak. Wtem Barła wydał z siebie westchnięcie i jego szczęki rozwarły się z chrzęstem, co zwróciło uwagę lekarza. Zostawił pana Noirtiera i pobiegł do chorego. — Mój Barła, rzekł lekarz, czy możesz mówić? Barła niezrozumiale wybełkotał kilka słów. — Spróbuj, mój przyjacielu, postaraj się. Barła otworzył przekrwione oczy. — Kto zrobił lemoniadę? — Ja. — Czy od razu po zrobieniu zaniosłeś ją do pana? — Nie. Zostawiłem w oficynie, bo mnie zawołano. — Kto ją tu przyniósł? — Panna Valentin. Lekarz klepnął się w czoło. — O mój Boże! Mój Boże! — mruknął do siebie. — Panie doktorze! Panie doktorze! — zawołał Barła, czując, że zbliża się trzeci atak. — Przyniosą mi dziś ten emetyk, czy nie? — krzyknął lekarz. — Oto przynoszę całą szklankę — rzekł Villefort, wchodząc. — A kto go przygotował? — Chłopiec aptekarski, który ze mną przyszedł. — Napij się. — Nie mogę. Doktorze, już za późno. Gardło mam ściśnięte, duszę się. Moje serce i głowa, co za piekło. Długo jeszcze będę tak cierpiał? — Nie, mój przyjacielu — rzekł lekarz. — Za chwilę przestaniesz cierpieć. — A rozumiem — zawołał nieszczęśnik. — O mój Boże, zmiłuj się nade mną! Wydał z siebie krzyk i upadł na wznak, jakby powalony piorunem. Lekarz przyłożył rękę do jego serca, a do ust zbliżył lusterko. — I co? — zapytał Villefort. — Niech pan idzie do kuchni i każe mi natychmiast przynieść syropu fiołkowego. Villefort wyszedł w jednej chwili. — Niech pan się nie obawia, panie Noirtier — rzekł lekarz. — Przeniosę chorego do innego pokoju i upuszczę mu krew. Przecież tego rodzaju ataki to przerażający widok. Wziął Barła pod ręce i przeciągnął go do sąsiedniego pokoju, ale natychmiast wrócił do Noirtiera, by zabrać resztę lemoniady. Noirtier przymknął prawe oko. — Valentin? Pragnie pan widzieć Valentin, czy tak? — zapytał lekarz. — Zaraz powiem, żeby ją do pana przysłano. Villefort już wracał i lekarz spotkał go na korytarzu. — No i jak? — zapytał. — Chodźmy — rzekł lekarz. I wprowadził Villeforta do pokoju. — Wciąż jeszcze nieprzytomny? — zapytał prokurator. — On umarł. Villefort cofnął się kilka kroków, złapał się za głowę i patrząc na zmarłego rzekł z niekłamanym współczuciem — Umarł tak prędko. — Tak, bardzo prędko, prawda? — rzekł lekarz. — Ale nie powinno to pana dziwić, bo i państwo de Saumeranowie poumierali prędko. — O, w tym domu bardzo prędko się umiera, panie Villefort. — Jak to? — zawołał prokurator struchlały i zmieszany jednocześnie. — Znowu pan wraca do tej okropnej historii? — Znowu, drogi panie, znowu — rzekł uroczyście Davrini. — Bo ta historia wciąż zaprząta moje myśli i może być pan pewien, że tym razem się nie mylę. — I pan posłucha uważnie, panie Villefort. Villefort zatrząsł się. Istnieje trucizna, która zabija, nie zostawiając niemal śladu. Ja znam bardzo dobrze tę truciznę. Przestudiowałem dokładnie jej działanie. Wszystkie objawy jej zażycia i tę truciznę rozpoznałem od razu u biednego Barła, tak jak rozpoznałem ją również w przypadku pani de Saumeran. Jest pewien sposób, by rozpoznać tę truciznę. Przywraca ona niebieski kolor papierkowi lakmusowemu, który się zaróżowił od kwasu. Poza tym barwi ona na zielono syrop fiołkowy. Nie mamy tu lakmusowego papierka, ale właśnie mi niosą syrop fiołkowy, o który prosiłem. Rzeczywiście, słychać było już kroki w korytarzu. Lekarz uchylił drzwi i wziął z rąk pokojówki naczynie. Na jego dnie było parę łyżek syropu. Zamknął drzwi. Niech pan popatrzy, rzekł do prokuratora, któremu serce waliło jak młotem. Oto jest naczynie z fiołkowym syropem, a tu karafka z resztą lemoniady, której napili się już pan Noirtier i Barrois. Jeżeli lemoniada jest czysta i nie zawiera trujących składników, syrop nie zmieni koloru. Jeżeli jest zatruta, syrop stanie się zielony. Niech pan teraz uważa. Lekarz powoli nalał kilka kropel lemoniady z karafki do naczynia z syropem. Na dnie natychmiast uformował się obłoczek, który początkowo miał kolor niebieskawy, potem szafirowy, a następnie zaczął wpadać w opal, a z opalu w szmaragd. Po ostatniej zmianie pozostał w tym samym kolorze. Doświadczenie nie zostawiało więc żadnych wątpliwości. Nieszczęsny Barrois został otruty fałszywą angosturą i orzechem świętego Ignacego, rzekł lekarz. Teraz mogę to śmiało przysiąc przed ludźmi i Bogiem. Wilford nic nie odpowiedział, tylko wzniósł ręce do nieba, otworzył szeroko błędne oczy i jak powalony piorunem opadł na fotel. D'Avrigny ocucił natychmiast prokuratora, który w tym grobowym pokoju wyglądał niczym drugi trup. — O, śmierć jest w moim domu! — zawołał Wilford. — Niech pana raczej powie zbrodnia — odrzekł lekarz. — Panie D'Avrigny! — zawołał Wilford. — Nie potrafię wyrazić tego, co się w tej chwili we mnie dzieje, bo ogarnia mnie groza, boleść i szaleństwo zarazem. Zapewne, rzekł lekarz z imponującym spokojem, ale zdaje mi się, że najwyższy czas, abyśmy zaczęli działać. Nadszedł czas, byśmy powstrzymali ten strumień śmierci. Co do mnie, nie potrafię już dłużej w żaden sposób ukrywać takiej tajemnicy, nie mogąc mieć nadziei, że sprawiedliwości stanie się zadość i że społeczeństwo pomści śmierć ofiar. Wilford rozejrzał się wokół ponurym wzrokiem. I to w moim domu. Wyszeptał, w moim domu. Ależ, panie prokuratorze, rzekł lekarz, niech pan będzie człowiekiem. Pan przecież zna się na prawie, to może panu przynieść zaszczyt, ale będzie pan musiał się zdobyć na całkowitą ofiarę. Pan mnie przeraża, doktorze, ofiara. Podejrzewa pan kogoś? Nie podejrzewam nikogo. Śmierć puka do pańskich drzwi, wchodzi, ale nie błądzi na ślepo, tylko z rozmysłem przechodzi z pokoju do pokoju. A ja podążam ciągle w ślad za nią, rozpoznaję jej kroki, sięgam do mądrości starożytnych i błądzę po omacku, bo moja przyjaźń i szacunek dla pana i pańskiej rodziny są jak opaska, która przesłania moje oczy, ale jednak niech pan mówi, doktorze, ja znajdę odwagę. Trzeba znaleźć tego, komu zbrodnia przyniesie korzyść, mówi zasada prawa. Doktorze? Zawołał Wilford. Doktorze, ileż razy sprawiedliwość ludzką zmyliły te okropne słowa. Nie wiem, ale zdaje mi się, że ta zbrodnia... Przyznaje pan więc w końcu, że miała tu miejsce zbrodnia? Tak, przyznaję. Cóż począć? Rzecz nie ulega wątpliwości. Proszę pozwolić mi jednak mówić dalej. Zdaje mi się, że ta zbrodnia spada przede wszystkim na mnie, a nie na ofiary. Mam przeczucie, że za tymi wszystkimi klęskami innych czai się moja klęska. O człowieku, wyszeptał lekarz, najbardziej egoistyczny ze wszystkich zwierząt, najbardziej egocentryczny ze wszystkich stworzeń. Zawsze zdaje ci się, że ziemia kręci się tylko wokół ciebie, że słońce świeci wyłącznie dla ciebie, że śmierć zbiera żniwo tylko dla ciebie. Morówko, co złorzeczysz Bogu z wierzchołka trawy, czy ci, co stracili życie, nic nie stracili? Pani de Saint-Méran, pan de Saint-Méran, pan Noirtier? Jak to, pan Noirtier? A tak. Czy według pana komuś zależało na śmierci tego biednego sługi? Wcale nie. Jak Poloniusz u Szekspira, on zginął za kogoś innego. To dla pana Noirtiera została przygotowana lemoniada i to on, a nie kto inny według logicznego porządku miał ją wypić jako pierwszy. Służący napił się jej przypadkiem. I chociaż umarł Barrois, umrzeć miał pan Noirtier. Dlaczego więc nie umarł ojciec? Już to panu mówiłem kiedyś w ogrodzie, po śmierci pana de Saint-Méran. Jego ciało jest uodpornione na tę truciznę. Dawka, która dla niego jest nieszkodliwa, dla innego jest śmiertelna. ponieważ nikt nie wie, nawet morderca, że od roku leczę brucyną paraliż pana Noirtier. Zbrodniarz zaś jest przekonany, a doświadczenie go w tym upewniło, że brucyna jest najgwałtowniejszą trucizną. O mój Boże! Mój Boże! Zawołał Wilford, załamując ręce. Szukajmy tylko śladu zbrodniarza. On zabił pana de Saumerana. Gotów jestem przysiąc, że tak było. Wszystkie symptomy, o których mi mówiono, w pełni zgadzają się z tymi, które widziałem na własne oczy.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wilford poddał się i wydał z siebie bolesny jęk. Zabił pana de Saint-Merana, powtórzył lekarz. Zabił panią de Saint-Meran. Po nich dziedziczy podwójny spadek. Wilford otarł czoło oblane potem. Pan Noirtier, ciągnął bezlitośnie lekarz, pan Noirtier sporządził niegdyś testament, w którym przeznaczył cały swój majątek dla ubogich, a nie dla pana lub pańskiej rodziny. Trudno było wtedy czegokolwiek od niego oczekiwać, więc zostawiono go w spokoju. Ale gdy tylko zniszczył swój pierwszy testament i sporządził drugi, z obawy, aby nie zdążył sporządzić trzeciego, zadaje mu się śmiertelny cios. Jak mi się zdaje, drugi testament został zrobiony przedwczoraj. Sam pan więc widzi, że czasu się tu nie traci. Litości, panie Davrigny, ulituj się nad moją córką, zawołał stłumionym głosem Wilford. Sam pan widzi, że to pan, a nie ja, wymienił jej imię. Pan, jej ojciec. Miej litość nad Valentin, przecież to niemożliwe. Wolałbym już oskarżyć samego siebie. Valentin ma serce czyste jak kryształ. To lilia niewinności. Panie prokuratorze, żadnej litości, bo zbrodnia jest oczywista. Panna de Villefort sama zapakowała lekarstwa, które zostały posłane panu de Saint-Meranowi i pan de Saint-Meran umarł. Panna de Villefort sama przyrządziła napar z ziół dla pani de Saint-Meran i pani de Saint-Meran umarła. Panna de Villefort wzięła z rąk Barois, który musiał wyjść, karafkę lemoniady, przygotowaną dla pana Noirtiera i starzec cudem tylko uszedł z tego z życiem. To panna de Villefort jest winowajczynią. To ona jest trucicielką. Panie prokuratorze, oskarżam pannę de Villefort winną zbrodni. Niech pan czyni swoją powinność. Doktorze, już się panu nie sprzeciwiam, nie bronię się i wierzę panu, jednak przez litość niech pan oszczędzi moje życie, mój honor. Panie de Villefort, powiedział lekarz z rosnącą siłą, zdarzają się okoliczności, kiedy nie oglądam się na ludzkie względy. Gdyby pana córka popełniła tylko pierwszą zbrodnię i gdyby zobaczył, że planuje następną, powiedziałbym wówczas, proszę ją przestrzec, proszę ją ukarać. Niech spędzi resztę życia w jakimś klasztorze, niech płacze i modli się. Gdyby popełniła drugą zbrodnię, powiedziałbym panu, panie de Villefort, oto trucizna, na którą nie ma żadnego antidotum. Nagła jak myśl, szybka jak błyskawica, śmiertelna jak uderzenie piorunem. Daj jej tę truciznę i każ jej ją zażyć, polecając duszę Bogu. W ten sposób ocali pan swój honor i życie, ponieważ ona przyjdzie także do pana. Już ją widzę, jak czule przemawiając, z obłudnym uśmiechem zbliża się do pańskiego łóżka. Biada panu, panie de Villefort, jeśli nie uderzy pan pierwszy. Oto, co bym panu powiedział, gdyby zabiła ona te dwie osoby, ale jej oczy oglądały trzy agonie. Była świadkiem trzech śmierci, klęczała przy trzech trupach. Taka trucicielka musi zostać ukarana. Pan mówi o swoim honorze? Niech pan zrobi, jak mówi, a czeka pana nieśmiertelność. Villefort padł na kolana. Proszę posłuchać, rzekł. Nie jestem tak silny jak pan, ale pan też by nie był, gdyby nie chodziło tu o moją Valentinę, ale o pańską Magdalenę. Lekarz zbladł. Doktorze, każdy człowiek zrodzony z niewiasty urodził się po to, by cierpieć i umrzeć. Doktorze, będę cierpiał i czekał na śmierć. Niech pan pamięta, rzekł lekarz, że śmierć ta będzie powolna. Będzie pan patrzył, jak się zbliża, poprzez śmierć pańskiego ojca, żony, może nawet syna. Villefort chwycił lekarza za ramiona i ledwie był w stanie mówić. Posłuchaj mnie, pan, wykrzyknął, zlituj się nade mną, dopomóż mi. Moja córka jest niewinna. Zaciągnij nas przed trybunał, a ja powtórzę, moja córka jest niewinna. W moim domu nie ma zbrodni. Ja nie chcę, rozumie mnie pan, aby w moim domu była zbrodnia, bo jeśli gdziekolwiek pojawia się zbrodnia, jest jak śmierć. Nie wchodzi nigdy sama. Niech pan posłucha, co pana to obchodzi, że zostanę zamordowany? Czy jest pan moim przyjacielem, czy jest pan człowiekiem, czy ma pan serce? Nie, pan jest lekarzem, więc ja panu mówię, ja mojej córki nie oddam w ręce kata. Ta rozdzierająca myśl doprowadza mnie do szaleństwa. Tak, że zacznę rozszarpywać sobie paznokciami piersi. A gdyby się pan mylił, doktorze, gdyby to był kto inny, nie moja córka, gdybym kiedykolwiek przyszedł do pana blady jak śmierć i powiedział, morderco, ty zabiłeś moją córkę. Jestem chrześcijaninem, ale na pana miejscu odebrałbym sobie wtedy życie. Dobrze więc, rzekł lekarz po chwili milczenia, zaczekam. Wilford spojrzał na niego, jakby jeszcze własnym uszom nie wierzył. Ale niech pan pamięta, rzekł następnie pan Davrini głosem wolnym i uroczystym. Jeżeli ktokolwiek w tym domu zachoruje, nawet jeżeli panu samemu się coś przytrafi, nie posyłajcie po mnie, bo nie przyjdę. Będę dzielił z panem tę potworną tajemnicę, ale nie chcę, aby wstyd i wyrzuty zawładnęły moim sercem i zaczęły rosnąć oraz mnożyć się, jak zbrodnia i nieszczęście narastają oraz mnożą się w pana domu. Więc opuszcza mnie pan, doktorze? Wszystkie te okropności, które zawładnęły teraz moimi myślami, czynią mi pański dom obrzydłym i strasznym. Żegnam pana. Jeszcze tylko jedno słowo, doktorze. Odchodzi pan i zostawia mnie w tym strasznym położeniu, które sam pan zaognił, wyjawiając mi tę przerażającą prawdę. Ale co teraz powiedzą o tej nagłej śmierci biednego starego sługi? Rzeczywiście, rzekł lekarz. Proszę mnie odprowadzić. Lekarz wyszedł pierwszy, a Wilford podążył za nim. Na korytarzach i na schodach, którędy lekarz przechodził, stała zaniepokojona służba. Panie de Wilford, rzekł lekarz głośno, tak aby wszyscy słyszeli. Biedny Barła od kilku lat mało się ruszał. On, który przywykł przemierzać wraz ze swoim panem konno czy powozem wszystkie krańce Europy, nie wytrzymał monotonnej służby, kręcąc się tylko wokół jednego fotela. Krew mu zgęstniała, przytył, szyję miał tłustą i krótką, a ten nagły atak apopleksji powalił go, a mnie za późno dano znać. Aha, dodał z cicha, niech pan nie zapomni wylać fiołkowy syrop do kominka w popiół. To powiedziawszy, lekarz wyszedł, nie podając nawet Wilfortowi ręki i nie wracając do tego, o czym mówili. Do drzwi odprowadziły go łzy i zawodzenia wszystkich domowników. Tego samego wieczora służący Wilforta zebrali się w kuchni i po długiej naradzie przyszli do pani de Wilford, prosząc o zwolnienie ze służby. Nie pomogły prośby ani zapewnienia o wyższych zarobkach. Na wszystko mieli jedną odpowiedź. Chcemy odejść, bo śmierć zawładnęła tym domem. Na nic zdały się prośby. Odeszli, oznajmiwszy, że bardzo przykro im zostawiać tak dobrych państwa, zwłaszcza pannę Valentin, taką miłą, łagodną panienkę o tak gołębim sercu. Pan Wilford, słysząc te słowa, spojrzał na Valentin. Płakała. Dziwne, ale pod wpływem wzruszenia, które poczuł widząc łzy córki, spojrzał również na żonę i wydało mu się, że dostrzegł na jej wąskich wargach przelotny i złowieszczy uśmieszek, podobny do niepokojących meteorów, które prześlizgują się między chmurami po burzliwym niebie.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Tego samego dnia, kiedy hrabia de Morcerf, wściekły i upokorzony, co zrozumiałe, chłodnym przyjęciem opuścił dom pana Danglara, pan Andrea Cavalcanti, ufryzowany i wypomadowany z podkręconym wąsem, w białych rękawiczkach, pod którymi rysowały się wyraźnie paznokcie, zajechał, niemal stojąc w swym faetonie, na dziedziniec u państwa Danglarów. Po 10 minutach rozmowy w salonie znalazł sposób, by zaprowadzić bankiera w stronę okna, gdzie w okiennej niszy wyłożył panu Danglarowi wszystkie zgryzoty, jakie trawią jego duszę po wyjeździe ojca. I tak zwierzył się, że po wspomnianym wyjeździe właśnie w rodzinę bankiera, gdzie czuł się traktowany jak rodzony syn, znalazł nie tylko najwięcej życzliwości, ale także nadzieję na przyszłe szczęście, którego każdy mężczyzna powinien szukać, nim ulegnie kaprysom uczucia. A co do samego uczucia, to miał wielkie szczęście odnaleźć je w pięknych oczach panny Eugenii. Danglar słuchał tego z największą uwagą, już bowiem od blisko 3 dni czekał na takie wyznanie ze strony pana Andrei i gdy w końcu je usłyszał, jego oczy otwarły się szeroko i rozpromieniły z tą samą mocą, z jaką zmrużyły i zasępiły w czasie rozmowy z panem de Morcerfem. Jednakowoż nie chciał od razu przyjmować propozycji Andrei i postanowił wybadać lepiej zamiary młodzieńca. Drogi panie, rzekł, czy nie jest pan zbyt młody, aby myśleć o małżeństwie? Ależ nie, proszę pana, odparł Cavalcanti. Wcale tak nie uważam. We Włoszech wielcy panowie żenią się przeważnie w młodym wieku. To zresztą logiczne. Życie jest tak krótkie, że należy chwytać szczęście, gdy tylko zapuka do naszych drzwi. W takim razie, drogi panie Cavalcanti, zakładając, że pańska propozycja, która przynosi mi zaszczyt, zostanie przyjęta przychylnie przez moją żonę i córkę, z kim będziemy rozmawiać o interesach? Są to, jak sądzę, pertraktacje dość istotne i tylko ojcowie potrafią mówić o nich tak, by wyszły na dobre dzieciom. Panie, mój ojciec, człowiek mądry, rozsądny i szanujący konwenanse, przewidział tego rodzaju okoliczność na wypadek, gdybym miał zamiar pozostać we Francji. Odjeżdżając, zostawił mi wszystkie dokumenty, które potwierdzają moją tożsamość oraz list, który w przypadku, jeśli dokonam wyboru zgodnego z jego wolą, zapewnia mi 150 tysięcy liwrów dochodu, począwszy od dnia ślubu. Jest to, jak

0: mi się zdaje, mniej więcej czwarta część majątku mojego ojca. Ja zawsze miałem zamiar, rzekł Danglar, dać mojej córce w posagu 500 000 franków, zresztą jest ona moją jedyną spadkobierczynią. Widzi pan więc, rzekł Andrea, że wszystko układa się jak najlepiej, zakładając, że pani baronowa i panna Eugenia nie odrzucą mojej oferty. W takim razie będziemy mieli 175 000 liwrów rocznego dochodu. Przypuśćmy jeszcze jedno, że ojciec zgodzi się wypłacić mi zamiast rocznego dochodu kapitał. Nie będzie to łatwe, dobrze wiem, ale może się uda. Pan z pewnością lepiej obracałby tymi 2 lub 3 milionami. 2-3 miliony w rękach zręcznego człowieka mogą przynieść 10% zysku na rok. Ja zawsze daję tylko 4%, a nawet 3,5, rzekł bankier. Jednak mojemu zięciowi dałbym i 5, a zyski byśmy dzielili. Wybornie, kochany teściu, rzekł Cavalcanti, nie panując nad swoją, bądź co bądź nieco prostacką naturą, która wbrew wysiłkom, jakie czynił, od czasu do czasu dawała o sobie znać, pomimo arystokratycznych manier, pod którymi chciał ją ukryć. Po chwili jednak zreflektował się. Przepraszam najmocniej, drogi panie, sama nadzieja doprowadza mnie prawie do szaleństwa, a co dopiero, gdy się ziści. Jednak, rzekł Danglar, który nawet nie spostrzegł, kiedy ta bezinteresowna na początku konwersacja przerodziła się w rozmowę o interesach, istnieje z pewnością jeszcze jakaś część pańskiego majątku, której ojciec nie może panu odmówić. A to jaka? Zapytał młodzieniec. Majątek po pańskiej matce. A naturalnie majątek po mojej matce, Leonorze Corsinari. Ile on może wynosić? Przyznam się panu, rzekł Andrea, że nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Sądzę jednak, że musi wynosić co najmniej jakieś 2 miliony. Danglar poczuł, jak radość zapiera mu dech w piersiach. Było to uczucie, jakiego doznaje skąpiec, gdy odnajduje zagubiony skarb albo tonący, który zamiast wciągającej go otchłani poczuje pod stopami ziemię. A więc, panie baronie, rzekł Andrea, oddając bankierowi pełen serdeczności i szacunku ukłon, czy mogę mieć nadzieję? Panie Cavalcanti, rzekł Danglar, proszę mieć nadzieję i może pan być przekonany, że jeśli żadna przeszkoda z pańskiej strony nie zatrzyma biegu wypadków, może pan uważać naszą umowę za zawartą. Ale, rzekł Danglar, zastanowiwszy się chwilę, jak to możliwe, że pan hrabia de Monte Cristo, pana paryski opiekun, nie przyszedł z panem, by złożyć tę ofertę? Andrea lekko się zarumienił. Właśnie w tej chwili wracam od hrabiego, rzekł. Nie da się zaprzeczyć, że jest to człowiek niezwykle czarujący, ale również niebywały oryginał. Bardzo pochwalił moje zamiary, powiedział mi nawet, że, jak mu się zdaje, ojciec bez wahania zgodzi się oddać mi kapitał zamiast renty, przyrzekł nawet użyć swoich wpływów, by dopomóc mi w tej sprawie. Na końcu jednak dodał, że nie chce osobiście się do tego mieszać i że nigdy nie brał i nie chce brać na siebie odpowiedzialności proszenia o rękę w czyimś imieniu. Muszę mu jednak oddać sprawiedliwość, bo dodał potem, że w tym jednym przypadku, gdzie chodzi o mnie, przykro mu odmawiać, ale pewien jest, iż planowany związek będzie szczęśliwy i dobrany. I mimo tego, że nie chce występować oficjalnie, gotów jest w każdej chwili porozmawiać z baronem o tej sprawie, gdy tylko pan na ten temat wspomni. No to świetnie. A teraz, rzekł Andrea, uśmiechając się najprzymilniej jak umiał, kiedy zakończyłem rozmowę z teściem, chciałbym porozmawiać z bankierem. A to ciekawe, słucham. O co chodzi? Roześmiał się Danglar. Pojutrze będę miał przyjemność odebrać u pana jakieś 4000 franków. Hrabia jednak zrozumiał moje położenie i to, że w tym miesiącu moje wydatki mogą się trochę zwiększyć, a moja kawalerska pensja mogłaby nie wystarczyć. Dał mi więc bon na 20 000 franków, zaznaczając jednak, że nie pożyczam ich, ale darowuję. Podpisany jego ręką, jak pan widzi, chyba nie ma pan zastrzeżeń? Może mi pan przynieść taki kwitek nawet na 1 000 000 i też go chętnie przyjmę, rzekł Danglar, chowając weksel do kieszeni. Niech pan powie, o której, a mój posłaniec wstąpi jutro do pana i przyniesie 24 000 franków. Jeżeli można prosić, to niech pan przyśle pieniądze na 10 rano. Im wcześniej, tym lepiej.
1: Chciałbym wyjechać jutro na wieś. Dobrze, o 10:00. Mieszka pan nadal w hotelu książęcym?
0: Tak.
1: Nazajutrz z największą punktualnością, przynoszącą chlubę precyzyjności bankiera, młodzieńcowi przyniesiono 24 000 franków. Andrea właśnie wychodził. Wychodząc, zostawił 200 franków dla kadrusa. To wczesne wyjście miało uchronić go od spotkania z niebezpiecznym przyjacielem. Z tego też powodu wrócił do domu późną nocą. Ledwie jednak wszedł na dziedziniec, spotkał się z portierem hotelowym, który czekał na niego z czapką w ręku. — Panie — rzekł — był tu ten człowiek. — Jaki człowiek? — zapytał niedbale Andrea, jakby nie pamiętał, o kogo chodzi, a pamiętał aż nazbyt dobrze. — Ten, któremu ekscelencja wypłaca pensyjkę. — A tak, ten stary sługa mojego ojca — rzekł Andrea. — No dobrze, i oddałeś mu 200 franków, które dla niego zostawiłem?
0: — Tak, ekscelencjo, oczywiście.
1: Andrea kazał nazywać się ekscelencją. Ale on, ciągnął portier, nie chciał ich przyjąć. Andrea zbladł i tylko dzięki panującym ciemnościom nikt tego nie dostrzegł. — Jak to? Nie chciał ich przyjąć? — spytał lekko zmienionym głosem. — Nie, chciał tylko widzieć się z ekscelencją. Odpowiedziałem, że pan wyszedł, on jednak nalegał. Wreszcie dał się przekonać i oddał mi dla pana ten opieczętowany list. — Zobaczmy — rzekł Andrea. Przeczytał przy świetle latarni swojego faetonu. — Wiesz, gdzie mieszkam. Czekam na ciebie jutro o 9:00 rano. Andrea obejrzał pieczątkę, czy nie była uszkodzona i czy ktoś ciekawy nie zajrzał do listu. Był on jednak tak dokładnie złożony, pozaginany na rogach i na bokach, że nie dało się go przeczytać bez naruszenia pieczęci, a ta wyraźnie była nietknięta. — Bardzo dobrze — rzekł biedaczysko — to taki poczciwy człowiek. Odszedł, zostawiając portiera, który tak był podbudowany tymi słowami, że nie wiedział, kogo ma obdarzyć większym uwielbieniem — młodego pana czy starego sługę. — Wyprzęgaj natychmiast i przyjdź do mnie — rzekł Andrea do stajennego. Andrea skoczył do swojego pokoju i natychmiast spalił list kadrusa tak, że został z niego tylko pył. Gdy skończył tę czynność, wszedł stajenny. — Jesteś tego samego wzrostu, co ja, mój Piotrze — rzekł Andrea — i masz, zdaje się, nową liberię, którą ci wczoraj przyniesiono? — Tak, panie. Mam interes do jednej gryzetki i nie chciałbym, aby wiedziała, kim jestem i jakie mam pochodzenie. Pożycz mi liberię i przynieś mi swoje papiery, w razie gdybym potrzebował przespać się w oberży. Piotr spełnił rozkaz. 5 minut później Andrea w przebraniu i nierozpoznany przez nikogo wychodził z hotelu. Wsiadł do dorożki i kazał się zawieźć do oberży pod Czerwonym Koniem w pobliżu bramy Pikpół.
2: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak,
2: tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

dwójek leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser

0: że raz dano zraz
1: czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej

sąsiedzku, pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera.